marki z markiem, no bo młoda foka musiała mi się kiedyś znudzić w końcu. Tęsknię za poprzednim logo Reeboka. Nowe wygląda jak dla crossfitowców. Tęsknię też za Ligą Plus, bo bez smoka ten program już nie wygląda tak samo. Zaszósty

już te survivale Call of Duty. Tęsknię za quattro formaggi z diavolo. Sentymenty mnie nigdy nie opuszczą. Rozlewałem wtedy sosy jak Polok i słuchałem bitów z krankową perkusją.

Meloradio. Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

wiem, że nudzi cię życie, o którym gadasz mi tak często. Nawet przestał ci przeszkadzać smak zimnego espresso. Jesteś taka dobra, wszystko byś oddała pieską. Wszystko kitty, haha, ale wiem, że czekasz na coś.

To cudze mieszkanie, ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś, uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

Nie tylko o poranku. Prace drogowe utrudniają jazdę po głównych trasach. Uszkodzona nawierzchnia doskwiera na Krajowej 59, jadąc z Mrągowa na południe. Nogę z gazu zdejmujemy też na Krajowej 7 w Gdańsku, gdzie między węzłami Żukowo a Południe drogowcy mają co robić w związku z obwodnicą metropolii trójmiejskiej.

Naprawdę dobrze się to wszystko układa od samego rana. Dzisiaj już środa, 22 dzień lipca. Jak tam się wstawało? Aż tak dobrze? Czy lepiej, żebym nie pytał? To już teraz podkręcamy tempo. Waldek Darłak, siemanko, hej, hej.

Sam Felt i Hey Sun w Melo Radio. Podkręcamy tempo, no i wjeżdża prezent dla was. Przecież o tej porze to dobrze trzeba dzień zacząć, a z Melo to gwarantowane, że tak będzie. Mam dla was torbę wodoodporną, przyda się wam na pewno. W tym sezonie możecie jeszcze z nią pośmigać po plaży, gdzieś nad jeziorko, albo na basen, no albo po prostu wozić się z nią, jak pogoda się troszeczkę zepsuje, jeszcze bardziej w sensie. Torba wodoodporna Melo Radia czeka na was, wrzucicie tam wszystkie swoje fajne, cenne rzeczy potrzebne na przykład na wakacjach. Dzwońcie 321-321-777. Czekam na was już teraz. 321-321-777.

0: Baby Rexa, David Guetta i Sad Girls. Podkręcamy tempo w Melo Radio z samego rana w środę. Cześć, Patryk. Dzień dobry. Halo, halo.
1: Cześć, witam wszystkich.
0: Cześć, siemanko. Słuchaj, co fascynującego, Patryk, robisz o tej porze? Co z samego rana?
1: No nie mogłem spać i poszedłem do piwnicy trochę posprzątać.
0: Oho, to ciekawe pomysły wpadają ci w wakacje z samego rana do głowy. No dobra, ale to twoja piwnica.
1: Tak, oczywiście. No, okay. Jeszcze tydzień do urlopu, także muszę się przygotować do wyjazdu.
0: A, to czekaj, czyli jakieś skarby odkrywasz tam z tego wszystkiego, co tam się zdążyło pochować, tak? Dobrze rozumiem?
1: Dokładnie.
0: Oho. No dobra, a te wakacje i urlop to gdzie?
1: No w tym roku akurat w góry.
0: Dobry kierunek. Słuchaj, to teraz kierunek, uwaga. Trzy szoty w Melo. Za chwilę będziemy wiedzieć o tobie wszystko. Patryk, galaretka czy budyń?
1: Budyń, zdecydowanie.
0: Hamak czy leżak?
1: Leżak.
0: A wolałbyś mieszkać przy lesie czy przy oceanie?
1: Przy lesie.
0: Okej, okay, twój wybór. Patryk, dla ciebie torba wodoodporna Meloradia. Przyda się w tych górach na wakacjach na pewno. Baw się dobrze, fajnego dnia. Trzy szoty w Melo.

0: at the Mass. I like the way you kiss me w Melo. To tak teraz na początek dnia, na poprawę humoru, na z dobrego na jeszcze lepszy. Pomyślcie o kilku rzeczach, które naprawdę lubicie i umówmy się, że w następnej godzinie zrobicie przynajmniej jedną z nich. Umówieni. W Melo za 7 minut 7.
1: A już o 7 zagramy
0: Lomik Salfavoir w Melo Radio. No i jesteśmy umówieni, tak wam zagramy, kiedy inni będą jeszcze gadać. Za chwilę też prognoza pogody i newsy.

0: Warszawa. Słuchaj na 94 FM. Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Na zajęcia hula hop.
2: Możesz już wybierać się do bankomatu i za chwilę wyciągać z niego szybką kasę od Meloradia.
1: Super, dzięki wielkie.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Autopromocja. Reklama.
3: Uprawiasz owies? Postaw na Melwit. Skupujemy owies, dopłacamy premię za zboże wysokiej jakości. Wejdź na melwit.pl, zakładka skup zboża, lub zadzwoń 608 030 058.
4: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
5: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia luz tylko 5,99 za 1 kg, aż 62% taniej. A filet z piersi kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, jedynie 16,99 za 1 kg, aż 34% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
6: Tryb wakacyjny? Włączony. Jedź dalej, zobacz więcej. Ciesz się podróżą z JQ7 Hybrid, SUV-em, który łączy komfort, nowoczesne technologie i wydajność na każdej trasie. Dostępny od 139 900 zł z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OCAC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. W drogę bez kompromisów. Szczegóły u dealerów i na omoda.jq.pl.
7: Marian, wiesz, a Mariolka mówiła, że na wakacjach miała taki wielki hotel i taki wielki basen i taką wielką plażę.
8: No i co, Barbara, co?
7: No, a ja jej na to, że byłam na wielkiej wyprzedaży w Media Expert i kupiłam taniej. O!
9: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach. Bo w Media Expert
10: taniej masz. Wiesz, jak najszybciej sprzedać auto? To proste. Z AAA Auto. Przebijamy każdą inną ofertę. Odwiedź nasz salon w Warszawie i Piasecznie. Lub wejdź na aaauto.pl i sprawdź, jak dużo zapłacimy za Twój samochód. Kupujemy auta wszystkich marek i płacimy lepiej niż konkurencyjne oferty skupu. O sprzedaży samochodu pomyślałeś? Z AAA Auto już sprzedałeś. Więcej na aaauto.pl i w salonie w Warszawie i Piasecznie.
11: Otwieramy tysięczny sklep Lidla w Polsce i dziękujemy, że wciąż jesteście z nami. Z tej okazji od 20 lipca do 14 sierpnia w każdym tygodniu w sklepach i na Lidl.pl czeka łącznie 1000 produktów w promocji. Więcej na www.lidl.pl.
12: Lidl, to się opłaca.
13: Skarbie, na co wydałabyś 199 zł?
12: Na paznokcie.
13: A może na ratę za nowego SUV-a od Bajk?
14: Teraz Bajk 5, dostępny w bajkowym leasingu od 199 zł netto miesięcznie. Bajk, wybór staje się prosty.
15: Kochanie, napiłbym się kawy.
16: Latte na sojowym z bezglutenową posypką. A imię na kubku?
15: Kaśka. Złotą Woseba.
16: Mówisz i masz. Twoja Woseba. Kupiona w Dino.
14: Woseba Mokka Fix Gold aż 550 gramów. Teraz w promocji. W Dino. Najbliżej Ciebie. Po reklamie.
0: Meloradio Warszawa. Słuchaj na 94 FM.
17: Dobrej pogody życzy sponsor programu Skiteam, sprzedawca rowerów, odzieży i akcesoriów marki Cube.
18: Pochmurny poranek na Pomorzu i Podlasiu, przelotny deszcz w okolicy Trójmiasta czy Helu, a w ciągu dnia popada na Warmii i Mazurach, w Lubuskiem i w Wielkopolsce. Pod wieczór mokre drogi i chodniki, synoptycy prognozują w Łodzi i we Wrocławiu. Na termometrach do 18 stopni w Koszalinie, 20 w Gdańsku i Poznaniu, do 21 w Olsztynie i w Łodzi w najcieplejszej części dnia, a w Opolu i we Wrocławiu 22 stopnie.
17: Dobrej pogody życzy sponsor programu Skiteam, sprzedawca rowerów, odzieży i akcesoriów marki Cube.
2: Już prawie siódma. Newsy Meloradia, Ewelina Walczak.
19: Droższe wapowanie i koniec podatkowych luk. Rząd podnosi akcyzę na e-papierosy do 50 zł. O uszczelnieniu systemu mówi Adam Szłapka, rzecznik rządu.
20: To jest z jednej strony oczywiście ograniczanie dostępności, ale przede wszystkim chodzi właśnie o to, żeby wszystkie tego typu produkty były objęte takimi samymi zasadami.
19: Projekt ustawy zakłada wyższy podatek wielorazowych papierosów elektronicznych, podgrzewaczy oraz części do nich. Podwyżką mają być również objęte płyny do e-papierosów. Warszawa liderem krótkoterminowego wynajmu mieszkań w Polsce, ale największy boom na noclegi przeżywa nieoczekiwanie Łódź. Liczba rezerwacji w sieci wzrosła tam w rok aż o 23%. I uważajcie na długie rozmowy z AI w pracy, bo otwarty przez cały dzień czat nabija firmom gigantyczne rachunki.
21: Ciekawe, o co tam tak najczęściej tego AI czata pytacie, co? Na przykład, ile jeszcze do końca tej pracy? Słuchajcie, 7 teraz, podkręcamy tempo w Meloradiu i gdy inni gadają, to my dla was już gramy. Baltek Derwak, siemanko.

0: Felix Jan w Melodii Walk With Me. Podkręcamy tempo i czekamy na wasze głosówki. Co byś chciała tam usłyszeć dzisiaj, co?
1: Ja bym chciała usłyszeć jakieś najbardziej dziwne, najbardziej odklejone pozdrowienia, jakie tylko istnieją.
0: Ale takie dla ciebie czy dla kogoś?
1: Obojętne. Mogą być dla mnie, mogą być dla ciebie, mogą być dla jakiejś babci, dla żony, męża, kochanka, w ogóle dla wszystkich.
0: I kochanki na przykład... też mogą być.
1: Kochanki... Dobra, mogą być, naprawdę, mogą być do kogokolwiek. Ja na przykład bym pozdrowiła Marcina za to, że jest na urlopie jest tutaj w pracy i się leni i jest to trochę żenujące. Coś takiego.
0: Tak jest, dokładnie. Pozdrawiamy. Także jak macie jakiegoś znajomego, którego chcecie pozdrowić, bo go nie ma w pracy, bo jest na wakacjach, to czekamy na wasze głosówki, tylko zróbcie to, wiecie, tak naprawdę fajnie, oryginalnie i w odjechany sposób, bo mamy fajny merch w zamian za te takie najlepsze głosówki. Wbijajcie na meloradio.pl, tam odnośnik, można kliknąć słuchaweczkę i nagrać głosówkę. Czekamy.

0: But right now. Rita Ora, DJ Fresh, no i niech w końcu zrobi się znów gorąco. Chyba wszyscy są za tym, co? Sara to Amerykanka, która przyjechała na wakacje do Polski i publikuje na swoich socialach różne filmiki. W tych filmikach opowiada, co ją zaskoczyło u nas, a jednocześnie też opowiada, co na co dzień jest czymś zupełnie zwykłym w Stanach i czym różni się życie tam i tutaj u nas. No jednym z takich przykładów, jakie podała, co jest całkiem normalne w Stanach, to wychodzenie z domu w piżamie. Tak sobie pomyślałem, że to by ci się podobało, co?
1: No na pewno, bo bym mogła trochę dłużej pospać, nie musiałabym się jakoś szykować. No w sumie ma to sens.
0: No i krócej myśleć nad swoim outfitem. Podobno całkiem normalne jest, że ludziom w Stanach zdarza się wyjść do sklepu albo pójść do szkoły w piżamie. A kolejny przykład to picie różnych napojów koniecznie z lodem, bez względu na porę roku i temperaturę. Uwielbiają, także musi wjechać kawa, herbata czy woda koniecznie
1: z lodem. Kocham kawę mrożoną, kocham.
0: No, ja też lubię. No i można poczuć się jak na wakacjach. Tutaj kawa mrożona, a tutaj 12 stopni nad Bałtykiem.

0: idziesz dzisiaj?
1: Ale gdzie?
0: Na zakupy, na zakupy, na zakupy, na zakupy.
1: Zamówiłam ostatnio bluzeczkę Justina.
0: No właśnie, pochwaliłaś się, no. Słuchajcie, wiedziałem. No jak Justin jest na koszulce, na t-shirtce, to ten t-shirt musi być dla Darii. Dobra, a jakie wy chcecie przekazać komuś oryginalne pozdrowienia? No, proszę bardzo, ale oryginalne mają być.
2: Pozdrowienia dla Henia z więzienia.
0: Okej. Poczekaj, okay. To nie wszystko. Ej. Uwaga.
3: Pozdrowienia dla wszystkich gołębiarzy.
1: Kru, kru.
0: O, fajne. Kru, kru.
1: Słodkie.
0: Dobra, to zagrajmy twój ulubiony numer jeszcze, dobra?
1: Okej.
4: Gołębiorze, gołębiorze, im już nic tu nie pomoże.
0: Czekamy na wasze głosówki, nagrywajcie pozdro na meloradio.pl.

to promocja. To będzie najbardziej epic before przed dobrym Melo. Poznaj historię i wyjątkowy klimat sześciu scen Sunrise Festival.

0: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od wiejskiej zagrody, a to oznacza uczta!
1: Wiejska zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
0: Pieskie życie ma smak!
1: Wiejska zagroda dla psa, który wie co dobre.
2: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
3: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
4: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład mocny laptop gamingowy HP Victus RTX 4060. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4499 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
5: Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem. Który DJ najbardziej rozgrzał publiczność?

0: najnowsze wydarzenia muzyki elektronicznej tylko z Meloradiem.
1: Sponsorem programu jest BMW Polska. BMW. Oficjalny partner Tomorrowland.
2: W Empiku trwają letnie okazje. Teraz w salonach 70% rabatu na drugą, tańszą książkę z wybranej oferty. Wybieraj letnie tytuły pełne podróży, emocji i wakacyjnych tajemnic. Do tego do minus 30% na wybrane zestawy Lego, gry planszowe i karciane. A na Empik.com i w aplikacji Empik do 40% zniżki na meble ogrodowe, grille, baseny, plecaki podróżne, deski SUP, rowery, hulajnogi i wiele więcej. Empik.
3: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
4: Kochanie, napiłbym się kawy.
5: Latte na sojowym z bezglutenową posypką. A imię na kubku?
4: Kaśka. Złotą Wosebę.
5: Mówisz i masz. Twoja Woseba. Kupiona w Dino.
6: Woseba Mokka Fix Gold aż 550 gramów. Teraz w promocji. W Dino. Najbliżej ciebie.
7: Po reklamie.

0: Svetlave, nie, Sygala w Meloradio. Na żywona Sunrise Festival, gdzie będziemy razem z wami. Sunrise Festival w Kołobrzegu już od 31 lipca do 2 sierpnia. Oj, ten weekend zbliża się bardzo szybko. No a teraz to gwiazdami jesteście jak zwykle u nas właśnie. Wyczekamy cały czas na wasze głosówki z oryginalnymi pozdrowieniami.
1: Cześć, Łukasz z tej strony. Ja chciałbym pozdrowić wszystkich złodziei, którym nie udało się nic ukraść wcześniej, jak i teraz ostatnio. No i tych wszystkich przyszłych złodziei, nie próbujcie.
0: Niech tak zostanie.
2: Pozdrawiam wszystkich, którzy otworzyli 5 razy lodówkę i za każdym razem myśleli, że coś nowego się pojawi.
0: O, to ja też.
3: Siemka, już niedługo się zobaczymy. Pozdro, kochanie. Żona przyszła. Muszę kończyć. Na razie.
0: Gorąco będzie.

0: Alan Walker i Ava Max, najlepszy drop nowych hitów, jaki mamy dla was w Meloradio. Fate, tuż przed ósmą, bo do ósmej już tylko 8 minut. Fajnie się to wszystko układa. Zdążycie dużo zrobić w te 8 minut. Spokojnie.
1: A już o ósmej zagramy
0: Topic Becky J, Sorry Papi w Melo. Za chwilę w Meloradio też prognoza pogody, będą też newsy.

0: to promocja.
1: Czy jesteście na urlopie? Czy może pracujecie? To nie jest ważne. Najważniejsze, żeby o 18 powiedzieć:
0: Idę w Melo.
1: Bo my w wakacje nie zwalniamy. Gramy jeszcze lepiej i jeszcze mocniej.
2: Czekam na wasze wakacyjne story na WhatsAppie Melo.
1: A jak potrzebujecie dobrej playlisty, to spokojnie, mam to, co najlepsze. Pychu,
2: zapraszam od 18.
0: Kiedy potrzebujesz więcej energii,

0: Słuchaj Melo Radia. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
2: Pani Barbaro, widziała pani, że w Media Expert można kupić kawy, płyn do prania, kapsułki do zmywarki albo karmy dla psa?
3: Panie Pascalu, no jakby to...
2: A widziała pani?
3: No wiedziałam, przecież Marian w Media Expert każdą okazję wywęszy. I teraz ma jeszcze te aplikacje.
2: I w niej pewnie jeszcze więcej okazji. No.

0: na MediaExpert.pl.
1: Inaczej futryna na 10 liter.
2: Ościeżnica.
1: A teraz na 3. Tam są drzwi.
2: Vox.
3: Vox. Tam są drzwi.
4: Drzwi Porta z ościeżnicą Hydroprotect. W 100% wodoodporną.
0: Finał wielkiej wyprzedaży w MediaExpert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
5: Czym pachnie dobry poranek? Świeżo zaparzoną kawą Woseba. Do wtorku kawa ziarnista Mokka Fix Gold Woseba. Opakowanie 1 kg. W promocji po 54,99. Cena przed obniżką 67,99. Najniższa cena z 30 dni 59,85. Dino. Najbliżej Ciebie.
0: Po reklamie.

0: utrudnienia na Krajowej 90 dwójce między Słupcą a Wrześnią. Do końca wakacji trzeba zachować ostrożność i zdjąć nogę z gazu. To w związku z budową chodnika i ścieżki rowerowej. Jeśli zmierzacie do Olsztyna, warto pamiętać, że do miasta nie wjedziemy Aleją Warszawską. Z kolei jadąc siódemką z Radomia do Warszawy prace prowadzone są za Białobrzegami.
1: Dobrej pogody życzy sponsor programu SkiTeam, sprzedawca rowerów, odzieży i akcesoriów marki Cube.
0: Maksymalnie 22 stopnie w najcieplejszej części dnia zobaczymy dziś na termometrach w Opolu i we Wrocławiu, do 21 w Olsztynie i Warszawie i 20 w Gdańsku oraz Poznaniu. Najchłodniej w Szczecinie, tam 18 stopni. W ciągu dnia przelotnie popada na Warmii, Mazurach, w Lubuskiem i w Wielkopolsce, a pod wieczór mokre drogi i chodniki. Synoptycy prognozują w Łodzi oraz we Wrocławiu. Pochmurno będzie nad Kielcami.
1: Dobrej pogody życzy sponsor programu SkiTeam, sprzedawca rowerów, odzieży i akcesoriów marki Cube.
2: To już prawie ósma. Teraz niosę Meloradia i Ewelina Walczak.
3: ZUS i Inspekcja Pracy wkraczają do pyszne.pl, bo pracę ma tam stracić aż 5 tysięcy kurierów. Jeżeli kontrola wykaże, że należał im się etat, firma ma wypłacić odprawy. Straż Tatrzańskiego Parku Narodowego szuka niesfornych turystów, prawdopodobnie z Holandii. W sieci krąży nagranie z ich nielegalnej kąpieli w Dolinie Pięciu Stawów. Brak szybkiego zgłoszenia mocno utrudnia namierzenie sprawców, przyznaje zastępca komendanta Straży Parkowej Grzegorz Lorek.
4: Będziemy również tam rozpytywać. Tak mówię, najlepiej jak informacja dociera do służb jak najszybciej. Wtedy jesteśmy w stanie coś reagować.
3: A za ten wybryk grozi 1000 złotych mandatu. Wody Polskie z kolei proszą spacerowiczów o pomoc, bo rusza wielkie liczenie tam i nor budowanych przez bobry. Zgłoszenia z nadrzek pokażą prawdziwą skalę ich obecności i uchronią wały przeciwpowodziowe.
2: Ale zaliczyć bobry? Dlaczego?
5: W imię zasad.
2: Cześć, dzień dobry, jest ósma. Podkręcamy tempo. No i my gramy, gdy inni gadają.

Pięknie, Velvet w Melo Radio. 11 minut po godzinie 8, a u nas to taka pora, że czekamy na telefony od was. Dzwońcie, bo za chwilę rusza zabawa, gotowi na wszystko. Do zgarnięcia fajne, oryginalne skiety Melo Radia. No i mamy też melotorby i jest merch dla was przygotowany i czekamy. Dwie osoby mają szansę zmierzyć się już za chwilę. Dzwońcie teraz. 321-321-777. 321-321-777. Czekamy.

0: stoi Dimitri Vegas z Melo.
1: Gotowi na wszystko w Melo Radio.
0: 16 minut po 8 zaczynamy, a razem z nami dzisiaj Dorota, która do Gdyni sobie będzie jechać po pracy. Cześć Dorota.
2: Cześć.
0: No zazdrościmy tej Gdyni. Ale tak do Gdyni czy na plażę też tam?
2: Nie, jadę kupić samochód.
0: O, samochód idziesz kupić. Nie żartuj. Czekaj, Łukasz. Cześć Łukasz.
3: Cześć.
0: Siemanko, Łukasz też jest z nami. Łukasz, a co ty dzisiaj będziesz robić?
3: No ja też właśnie jadę po samochód.
0: No nie, żartujecie, czy co? Wyście się umówili jakoś? Ale nie, że jedziecie... Wy nie jesteście razem teraz.
2: Nie.
4: Całe szczęście. O nie, Łukasz. Jak ty mogłeś?
3: No bo żonę mam, no to tak nie wypada.
0: Samochodu nie masz. A Dorota też nie ma samochodu. Byłoby taniej.
2: Mam samochód, tylko go zmieniam. Mam samochód.
0: Dobra. Słuchajcie, a ja mam dwa pytania i mam za dwie dobre odpowiedzi z Kiety, a za jedną melotorbę i zaczynajmy, co? Bo szkoda czasu.
1: Gotowi na wszystko.
0: Pamiętajcie, że najważniejsza zasada, kto pierwszy się zgłosi swoim imieniem, ten odpowiada. Czy to jest jasne?
2: Tak.
0: Dobra, zaczynamy. Pytanie pierwsze. W jakim sporcie zawodnicy ścigają się tyłem? Wioślarstwo czy hokej?
2: Hokej.
0: Łukasz?
3: Wioślarstwo.
0: Wioślarstwo, dokładnie. Dorota, hokej to też można pojeździć tyłem, ale tam się nie ścigają, tylko strzelają, nie? Dobra, punkt na koncie Łukasza. Spokojnie, jest jeszcze drugie pytanie. Słuchajcie, dzisiaj jest dzień hamaka, więc pytanie brzmi. Przez jakie H pisze się hamak? Samo H czy CH?
3: Łukasz.
0: Łukasz?
3: Samo H.
0: No piąteczka, nawet szósteczka, Łukasz, dla ciebie, no. 2-0, ale rozbił bank. Dorota też wiedziała, tylko Dorota się nie zgłaszała swoim imieniem, no. Ale Dorota, spokojnie, nic się nie martw. Dzisiaj to jest taki dzień, kiedy zgarniasz merch od Melo, bo u nas każdy jest zadowolony, no i do tego jeszcze samochód wiedzie. Kto by sobie taką środę mógł lepszą wymarzyć, nie? Łukasz, a dla ciebie za dwie dobre odpowiedzi z Kiety wysyłamy. Trzymajcie się, udanych łowów!
3: Fajnie, dzięki.
1: Gotowi na wszystko. Wszystko w Melo Radio.
0: A my codzienne rano, zawsze po 8 i tylko w Melo sprawdzamy, czy jesteście gotowi na wszystko. Jutro znów będziecie mieli szansę się wykazać. 18 po 8.

0: Halo Radio. Podkręcamy tempo.
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec. To

0: Szukaj Liwka i chce więcej, a my zawsze chcemy więcej waszych głosówek, które możecie nagrywać, wbijając na meloradio.pl. Tam robi się to łatwo, wciskacie zieloną słuchawkę i nagrywacie na przykład fajne pozdro.
1: Pozdrawiam wszystkich, co słuchają od samego rana Meloradia.
0: No to pozdrawiamy. Fajnej środy wam życzymy, bo już prawie pół do dziewiątej. Za chwilę dane w Melo.
2: Meloradio Warszawa na 94 FM. Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
3: Chcemy trochę zaimponować koleżance z Tindera i zabrać ją nad jakąś wodę.
4: Kasa leci już w tym momencie do ciebie.
3: Jej, dziękuję bardzo, bardzo się cieszę.
2: Zgłoś się na meloradio.pl, czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Melo to zastrzyk pozytywnej energii.

0: Meloradio. Podkręcamy tempo. Autopromocja. Reklama.
1: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
2: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
3: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
4: Cześć, o której będziesz w Poznaniu?
5: Ruszyłem godzinę temu, ale są straszne korki.
4: To ty nie jedziesz pociągiem?
5: No nie.
4: Paliwo drogie i wzrosły opłaty na dwójce.
5: Coś tam słyszałem.
4: Warto sprawdzić, bo pociągiem pojedziesz dużo taniej.
5: Naprawdę?
4: No tak, i książkę poczytasz, i maila wyślesz.
5: Ale autem to chyba szybciej.
4: Wcale nie. Z Warszawy do Poznania pociągiem dojedziesz w niecałe 2,5 godziny.
5: Przekonałaś mnie.
4: Przekonaj się, że koleją się opłaca. Wybierz pociąg. Bilety kupisz w Koleo.
6: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku do soboty masło Milsani 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,49 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 4,99. A Krakus szynka konserwowa 455 gramów. Teraz jedynie 9,99 przy zakupie 2. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 15,79. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
8: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
9: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch Flexogen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699.

0: nowe marek Bekkers i Tikurila. Pędzel w dłoń i do Leroy. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
1: Uprawiasz owies? Postaw na Melwit. Skupujemy owies, dopłacamy premię za zboże wysokiej jakości. Wejdź na melwit.pl, zakładka skup zboża lub zadzwoń 608 030 058.
2: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie. Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Uwielbiam spotkania przy grillu, ale przez te wzdęcia czuję maksymalny dyskomfort.
5: Sezon grillowy w pełni i ty już czujesz się pełny. Sięgnij po Espo Mizan Max. Szybko i skutecznie rozbija pęcherzyki gazu, przynosząc ulgę. Jedna kapsułka w trakcie lub po posiłku.
4: Poproszę dokładkę. Wyciągniemy z tego wieczoru maksimum przyjemności.
5: Espo Mizan Max. Szybka ulga od wzdęć. Podmiot prowadzący reklamę Berlin Chemii Menarini Polska Spółka z o.o. Wytwórca Helza Pharma GmbH. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
6: I widzisz, młode, jak szybko poszło, a nie wierzyłeś.
7: A, bo to czasu mało, zakupów dużo, no i jeszcze ta pogoda.
6: Jak w Brikomanie wszystko dostaniesz od ręki, to i remont szybko pójdzie.
7: No i tanio.
6: To teraz tylko posprzątaj szybko, a ja lecę do nowego klienta. Odkurzacz masz w samochodzie.
8: Letni remont? Leć do Brikomana i bierz wszystko od ręki w najlepszej cenie. Jak odkurzacz warsztatowy 1400 W z gniazdem zasilającym za jedyne 229 zł. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
9: Trwają Sony Days w MediaMarkt. Tylko teraz za każde wydane 1000 zł otrzymasz 100 zł rabatu na wybrane produkty Sony. Szczegóły w regulaminie MediaMarkt.
10: Po reklamie.

Da Diablo i Bez. Tak, podkręcamy tempo w Meloradiu. Już w ten weekend znów będziemy razem z naszymi słuchaczami w Boom w Belgii na Tomorrowland. Na naszej antenie relacje i sety z tego wydarzenia. Będą wywiady z DJ-ami, może jakieś nowe challenge się pojawią. Wszystko zobaczycie na naszym Instagramie. W piątek, sobotę i niedzielę od 20 na naszej antenie pojawią się transmisje live najlepszych setów prosto z Tomorrowland. A jak chcecie przypomnieć sobie, jak było w ten miniony weekend, no to wbijajcie na naszego Instagrama. A teraz jedna z gwiazd Tomorrowland, czyli David Guetta i Milky. Just the way you are w Melo. Za 17:09.

0: numer, który nie tylko za mną ostatnio chodzi bardzo mocno. No i nie mówcie, że nie próbowaliście też zrobić czegoś takiego właśnie, no. No, no,
1: no. Przepraszam wszystkich.
0: Lepiej niż mi. Kitschkrieg, niemiecki duet DJ-ski w Melo. Najlepszy drop nowych hitów mamy dla was w Melo Radio za 9 minut 9.
2: A już o 9 zagramy.
0: To będzie duet Ed Sheeran i Martin Garrix. Mega moc ma ten numer i zagramy go w Melo Radio. Inni będą jeszcze gadać, to już niedługo. Będą też newsy i prognoza pogody.

0: 21. Autopromocja. Reklama.
1: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
2: Wiejska Zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
1: Pieskie życie ma smak!
2: Wiejska Zagroda dla psa, który wie co dobre.
0: Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem. Który DJ najbardziej rozgrzał publiczność?

0: najnowsze wydarzenia muzyki elektronicznej tylko z Meloradiem.
1: Sponsorem programu jest BMW Polska. BMW. Oficjalny partner Tomorrowland.
2: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
3: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
2: Teraz w Kauflandzie napój energetyzujący Red Bull 250 ml, trzecia najtańsza puszka, 100% taniej. A produkt sojowy Alpro w stylu skyru lub jogurtu, opakowanie 400 gramów, tylko 4,99. Kaufland.
4: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
5: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
4: A, no i merci bardzo.
6: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Do środy tylko z aplikacją. Borówki amerykańskie 9,98 za opakowanie 400 gramów. Limit łączny w okresie promocji 2 opakowania na konto Moja Biedronka, a do tego winogrona ciemne na wagę 9,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
8: Codziennie niskie ceny.
9: Muzyka pod gołym niebem, świetna ekipa i letni klimat to czas na festiwale. Wejdź na e-bilet.pl i znajdź najlepsze festiwale, koncerty, sport i teatr. e-bilet.pl. Tu zaczynają się letnie emocje.
10: Fachowcu, kroi się większa robota? Towar potrzebny na budowie na czas? Spokojnie. W Castoramie z Casto Pro masz wsparcie koordynatora Pro. Pomożemy przy większych zleceniach, doradzimy, ogarniemy. Oszczędzasz czas, a robota idzie do przodu. Zapytaj o koordynatora Pro, twoje wsparcie na budowie, które robi robotę. Castorama Casto Pro, 100% Pro.
11: Kochanie, napiłbym się kawy.
12: Latte na sojowym z bezglutenową posypką. A imię na kubku?
11: Kaśka, złotą wosebę.
12: Mówisz i masz. Twoja woseba, kupiona w Dino.
13: Poseba Mokka Fix Gold aż 550 gramów. Teraz w promocji w Dino, najbliżej Ciebie.
14: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
15: Po reklamie.
0: Meloradio Warszawa. Słuchaj na 94 FM. Trafik.
16: Krajowej 70, Trójce, Kielce, Morawica. Zwalniamy do 40 na godzinę. Tam w szczycie ruch wahadłowy sterowany jest ręcznie. Warto pamiętać o utrudnieniach. Z kolei do jutra na katowickim odcinku A4 drogowcy kosić będą trawę. Mamy w związku z tym ograniczenie do 80 na godzinę. A na wylocie z Opola w rejonie Dąbrowy roboty drogowe.

0: Do wieczora pogoda nad Polską będzie się zmieniać. Najcieplej w Opolu i we Wrocławiu, maksymalnie 22 stopnie, do 21 w Warszawie, Krakowie i w Katowicach i 20 w Gdańsku oraz w Poznaniu. Do wieczora nie zabraknie deszczu. Popada m.in. na Warmii i Mazurach, w Lubuskiem czy w Wielkopolsce, a pod wieczór synoptycy prognozują mokre drogi i chodniki we Wrocławiu oraz w Łodzi.
1: Już prawie 9:00. Newsy Melo Radia. Ewelina Walczak.
2: Państwo dokładnie prześwietli portfele medyków. Nowa ustawa pozwoli śledzić ich zarobki bezpośrednio po numerze PESEL. Przepisy wchodzą w życie 5 sierpnia i mają ukrócić ukrywanie gigantycznych dochodów z kilku etatów naraz. A BLIK ma branie. W pierwszych miesiącach roku zrealizowano nim płatności na ponad 117 miliardów złotych. To średnio 8 milionów operacji dziennie, czyli blisko 6 tysięcy transakcji w każdej minucie.
3: W pierwszym kwartale 2026 roku użytkownicy BLIK-a zrealizowali łącznie 756 milionów transakcji.
2: Mówi członkini zarządu Polskiego Standardu Płatności Katarzyna Matuszczyk. I na koniec zaskakujący bestseller w rosyjskich księgarniach. Powieść o totalitaryzmie znów bije rekordy popularności, bo drugą najchętniej kupowaną książką jest tam rok 1984 George'a Orwella.
4: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
1: W samym środku tygodnia i można powiedzieć, że w samym niemal środku wakacji jesteśmy dzisiaj razem od samego rana i niech tak zostanie. Podkręcamy tempo i gdy inni gadają, my już gramy. W Melo Radio, Waldek Darłak, hej!

0: James Hype, ale ta środa przyspieszyła, co? Podkręcamy tempo dzisiaj.
1: Matko, od samego Waldek, rana. Słuchaj no? mnie, wiesz co mi no? się śniło?
0: Na pewno chcesz o tym mówić o tej porze?
1: Tak, muszę.
0: Dawaj.
1: Śniło
0: Dawaj.
1: Mi się, że nie dostałam się na studia. Czaisz? Co to w ogóle ma być?
0: Ej,
1: smutne.
0: Nie. Będzie dobrze. Pamiętaj.
2: Furioza nigdy swoich nie zostawia! Nigdy!

0: modelki i włodarskiej. Melo Radio, tak podkręcamy tempo, mamy 18 minut po godzinie 9. Słuchajcie, Edyta Górniak ostatnio podczas koncertu zachęciła swoich fanów, by ci wyrzucili zegarki i kalendarze. Tak w ogóle, ze swojego życia. No i się zrobiło, no bo jak to odebrać taką radę, co?
1: No tak, ludzie myśleli, że faktycznie o to i chodzi i mają, wiesz, tam przez okno wywalić to w ogóle i zero, ale ona jednak wytłumaczyła, że tu chodzi o to, żeby ludzie się skupili na teraźniejszości, żeby nie pozwalali, by wiesz, jakieś nadmierne analizowanie przeszłości, no po prostu zmartwiło ich aktualną teraźniejszość. Bardzo filozoficznie, pięknie to wytłumaczyła. Wow.
0: Zabrzmiało. Wow. Faktycznie nieźle. Chociaż wiesz, taka rada dla tych, co lubią sobie pospać. Wywal budzik. To jest po prostu rada marzenia od serca.

0: Bonlight w Melo Radio. Podkręcamy tempo dzisiaj w środę rano, a dziś też Dzień Hamaka i Światowy Dzień Mózgu. Słuchajcie, te okazje da się połączyć. Można się pobujać w hamaku i pozastanawiać nad różnymi, ale tylko fajnymi sprawami. A za chwilę o tym, kto dzisiaj ma urodziny, też będzie fajnie. Jennifer Lopez i Pitbull zagrają dla was w Melo.
1: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.

0: Meloradia. Lista waszych ulubionych numerów.
1: Czy to największy viral tych wakacji? W oryginale to nostalgiczny numer na smutne wieczory, a Lumix zrobił z tego prawdziwą klubową petardę. Self-Aware to wasz ulubiony numer ostatniego tygodnia. A jak będzie tym razem?
0: Słuchaj 30 Melo w każdy piątek od 18.
1: A z tej strony serdecznie zapraszam.

0: Melo Radio. Podkręcamy tempo. Autopromocja. Reklama.
1: Jak mój koci smakosz ocenia sobie?

0: że w Media Expert, na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar Graphite. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1299 zł. Teraz za jedyne 999 z kodem taniej o 300 zł.
1: Nissan Qashqai z napędem e-Power. Rewolucyjna hybryda, w której zakochasz się od pierwszego jeżdżenia. Pozwól mu się porwać na jazdę próbną i spędź z nim kolejnych 1000 kilometrów bez tankowania. Nissan Qashqai.
2: Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem. Który DJ naj

0: najlepsze wydarzenia muzyki elektronicznej tylko z Meloradiem.
1: Sponsorem programu jest właściciel marki Old Spice, oficjalny partner Tomorrowland.
2: Muzyka pod gołym niebem, świetna ekipa i letni klimat to czas na festiwale. Wejdź na e-bilet.pl i znajdź najlepsze festiwale, koncerty, sport i teatr. e-bilet.pl. Tu zaczynają się letnie emocje.
3: Barbara, łatwa kasa?
4: Marian, zawsze.
3: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
4: Sprytnie.
3: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
0: Po reklamie. Meloradio Warszawa.
5: J-Lo.

0: Calvin Harris, jedna z gwiazd, która wystąpiła już na Tomorrowland w Melo Radio. Podkręcamy tempo, thinking about you. No i słuchaj teraz i pomyśl, jak myślisz i czy wiesz, czy może nie wiesz, a może zgadujesz, a może przypuszczasz, kto dzisiaj z twoich ikonicznych gwiazd ma urodzinę?
1: Ja wiem, oczywiście, no ja tą dziewczynę oglądałam cały czas, jak byłam malutka, musiałam koniecznie codziennie widzieć jej jakiś nowy odcinek serialu. Dzisiaj urodziny ma Selena Gomez! Woo!
0: Dokładnie tak. Selena w sieci opublikowała zdjęcia z mężem, producent muzyczny. Wyobraź sobie, płynął dla niej przez Atlantyk i wszystko to po to, żeby zdążyć na dziś właśnie na jej urodziny.
1: Takiego chłopa to chyba szukać ze świecą.
0: O, chyba można powiedzieć, że to magia, no. Dobra, to powiedz, przepłynął ktoś dla ciebie kiedyś Atlantyk?
1: Czekam, aż ty to zrobisz pierwszy.
0: Ja dla ciebie przejdę na drugą stronę ulicy.

0: Ocean House i najlepszy drop nowych hitów w Melo Radio dla was mamy w środę, już za chwilę.
1: A już o 10:00 zagramy
0: Illinium i Ellie Goulding i tak zaczniemy kolejną godzinę z Melo. A to będzie godzina pełna muzy specjalnie dla was. Wcześniej też prognoza pogody i newsy. A my słyszymy się jutro rano. Waldek Darłak, fajnego dnia.

0: promocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Na drabinkę do basenu.
2: Masz basen, a nie masz drabinki?
3: Musi być drabinka. Możesz już wybierać się do bankomatu i wyciągać z niego za chwilę szybką kasę do Meloradia.
1: Dziękuję bardzo.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki. Meloradio. Autopromocja. Reklama.
4: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
5: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
6: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład mocny laptop gamingowy HP Victus RTX 4060. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4499 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
7: Uprawiasz owies? Postaw na Melwit. Skupujemy owies, dopłacamy premię za zboże wysokiej jakości. Wejdź na melwit.pl, zakładka skup zboża lub zadzwoń 608 030 058.
8: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
9: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać!
8: Od poniedziałku do środy, pod udzie lub udo z kurczaka, tylko 6,49 za kilogram, 4 kilo na osobę. A masło polskie Ekstra, 2,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Ekstra, 6 na osobę. Kaufland.
10: Nieważne, dokąd prowadzi cię lato. Ważne, jak się tam dostaniesz. Mercedes-Benz GLA, stworzony do spontanicznych weekendów i dalekich podróży. Teraz tego dynamicznego SUV-a możesz mieć już od 899 zł netto miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Nie czekaj, ruszaj po swojego GLA już dziś. Sprawdź również atrakcyjne oferty na GLB, GLC Coupé oraz klasę E na mercedes-benz.pl lub u autoryzowanego dealera Mercedes-Benz.
11: No i co się tak, młody, zawiesiłeś?
12: A, bo klient ma dwie łazienki i chce ten sam zestaw podtynkowy, żeby było prościej i taniej. No ale w jednej ma armaturę w chromie, a w drugiej w czerni.
11: No to co tak siedzisz? Leć do Brickomana.
12: No ale
11: tam masz zestaw podtynkowy z przyciskiem w chromie albo w czerni. Do wyboru, do koloru. Letni remont? Tylko w Brickomanie masz wszystko w najlepszej cenie. Jak zestaw podtynkowy Roka z miską bezkołnierzową i przyciskiem chrom lub czerń za jedyne 894 zł. Brickoman. Zmieniamy ceny na dobre.
6: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach. Media Expert, dalej
0: masz. Po reklamie. Meloradio Warszawa. Słuchaj na 94 FM. Traffic.
13: Siódemce między Radomiem a Warszawą za Białobrzegami. Mamy ograniczenie do 80 na godzinę i remont nawierzchni. W związku z tym zajęty jest pas w kierunku stolicy. Budowa ekranów akustycznych wzdłuż drogi S5 w rejonie Będkowa utrudnia jazdę z Wrocławia na północ. Tam mamy także ograniczenie prędkości i zwężenie. Trzeba zachować ostrożność. Do wieczora w prognozie mamy przelotny deszcz, który przejdzie przez Polskę. Pokropi głównie na Warmii i Mazurach i północy czy zachodzie Mazowsza. Podobnie w Lubuskiem. Mokre drogi, chodniki też w Gdańsku. Nie najlepsze warunki do plażowania, a także nad resztą wybrzeża Bałtyku. Tu, gdzie teraz świeci słońce i pochmurne niebo, w końcu wpisze się na listę obecności. Wieczorem pokropi również na Śląsku i w centrum. Od 20 stopni zobaczymy w Gdańsku do 22 we Wrocławiu.
14: To są newsy na 10:00. Ewelina Walczak, zapraszam. Przerażający raport NIK o dzieciach w sieci. Blisko 1/3 z nich regularnie zagląda na strony z erotyką. O przepisach, które wciąż leżą w szufladach, mówi Bartłomiej Pograniczny z NIK.
15: Przygotowywane od lat projekty ustaw nadal nie weszły w życie, a dotychczasowa współpraca między instytucjami nie przyniosła wymiernych efektów.
14: Nauka zajmuje dzieciom zaledwie 1% czasu w internecie, resztę pożerają media społecznościowe. Koszmarna fala upałów i pożarów na południu Europy. W ponad 40-stopniowym skwarze i potężnej suszy płoną lasy od Hiszpanii. pani po Grecję. Z kolei w Polsce chłód odpuści dopiero w weekend, wtedy termometry pokażą 30 stopni. Sklepowe chatboty odstraszają klientów. Przez ich nieporadność aż 60% z nas porzuca swoje e-zakupy. Niedopracowana sztuczna inteligencja uderza w zyski sprzedawców.
0: Już teraz podkręcamy tempo. Pół godziny bez reklam, bez gadania, tylko muzyka. Meloradio, Meloradio, podkręcamy tempo. Two ships in the night, teardrops in an innocent ocean, four walls painted white.

0: cudze mieszkanie, ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś, uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.
1: Znów za

0: to promocja.
1: Czy jesteście na urlopie? Czy może pracujecie? To nie jest ważne. Najważniejsze, żeby o 18 powiedzieć:
0: idę. Idę w Melo.
1: Bo my w wakacje nie zwalniamy. Gramy jeszcze lepiej i jeszcze mocniej.
2: Czekam na wasze wakacyjne story na WhatsAppie Melo.
1: A jak potrzebujecie dobrej

0: na mediaexpert.pl.
1: Gotowi na lato? W Vision Express trwa wielka wyprzedaż z rabatami aż do 40% na okulary przeciwsłoneczne i do korekcji wzroku. Niezależnie od tego, jakich okularów szukasz, w Vision Express dobierzemy je idealnie do Twoich potrzeb. A wszystko to z rabatem do 40%. Do zobaczenia w Vision Express. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępny w salonach i na visionexpress.pl. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express.
2: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
3: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia luz tylko 5,99 za 1 kg, aż 62% taniej. A filet z piersi kurczaka, sztuka mięsa, megapaka jedynie 16,99 za 1 kg, aż 34% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
4: Hej, sorry za spóźnienie, wpadłam do apteki po coś ekstra. Kupiłam żurawid w opakowaniu promocyjnym.
5: Co kupiłaś?
4: Suplement diety żurawid w opakowaniu promocyjnym. Zobacz, aż 100 kapsułek. 60 plus 40 gratis. Stosuję żurawid regularnie. Żurawid to wysoko skoncentrowany ekstrakt z żurawiny. Polecam każdej kobiecie. Jak kapsułki z żurawiną, to tylko żurawid.
5: Aż 40 kapsułek żurawitu gratis to ponad miesiąc stosowania. Świetna ta promocja. To ja też pobiegnę do apteki.
4: Żurawid. Kobiety polecają kobietom.
6: Przyjedź, bo warto. Taniej kupić w AAA Auto. Obniżyliśmy cenę aż 1500 aut. Zobacz na stronie i odwiedź w salonie. Piaseczno-Okulickiego 3 i na aaauto.pl. Kredyt lub leasing pomożemy Ci uzyskać w jeden dzień. Uwaga, bonus! Aż 5000 zł za zostawienie nam w rozliczeniu Twojego samochodu. Bo używane samochody kupować warto w AAA Auto. Piaseczno-Okulickiego 3 i na aaauto.pl.
7: To będzie muzyczna niedziela, pełna największych przebojów. Już 26 lipca Lato Z zawita do Płocka. Na scenie w Parku Północnym wystąpią Vicky Gabor, Ania Wyszkoni i Oskar Cyms. Od godziny 15 zapraszamy do strefy Radia Z z atrakcjami dla całych rodzin. Wstęp jest bezpłatny. Lato Z, 26 lipca, godzina 18. Płock, Park Północny. Na koncert zapraszają prezydent Płocka Andrzej Nowakowski i Radio Z.
8: Inaczej futryna na 10 liter.
9: Ościeżnica.
8: A teraz na 3. Tam są drzwi.
10: Vox, tam są drzwi.
11: Drzwi Porta z ościeżnicą Hydroprotect. W 100% wodoodporną.
12: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
13: Poczuj, jak brzmi lato. Olsztyn Green Festival. Vito Bambino, Kacperczyk, Kaja, PZ, Artur Rojek, Sisters, Zalewski. 3 sceny, 36 koncertów, teatr i stand-up nad jeziorem Ukiel. 14, 15 i 16 sierpnia Olsztyn. Bilety na e-bilet.pl i biletomat. Olsztyn Green Festival. Poczuj lato.
14: Castorama. Teoria
15: i praktyka.
14: W teorii możesz nadal myśleć o odświeżeniu łazienki.
15: A w praktyce możesz to po prostu zrobić z Castoramą, gdzie już teraz za każdy 1000 wydany na meble, blaty łazienkowe, umywalki, lustra oraz armaturę dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon. 200 zł do wykorzystania przy kolejnych zakupach. Castorama. Razem najlepiej. Akcja

0: Reklama.
1: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
2: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew.
3: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października. Albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
0: Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem. Który DJ najbardziej rozgrzał publiczność?

0: najlepsze wydarzenia muzyki elektronicznej tylko z Meloradiem.
1: Sponsorem programu jest BMW Polska. BMW. Oficjalny partner Tomorrowland.
2: Cześć, o której będziesz w Poznaniu?
3: Ruszyłem godzinę temu, ale są straszne korki.
2: To ty nie jedziesz pociągiem?
3: No nie.
2: Paliwo drogie i wzrosły opłaty na dwójce.
3: Coś tam słyszałem.
2: Warto sprawdzić, bo pociągiem pojedziesz dużo taniej.
3: Naprawdę?
2: No tak, i książkę poczytasz, i maila wyślesz.
3: Ale autem to chyba szybciej.
2: Wcale nie. Z Warszawy do Poznania pociągiem dojedziesz w niecałe 2,5 godziny.
3: Przekonałaś mnie.
2: Przekonaj się, że koleją się opłaca. Wybierz pociąg. Bilety kupisz w Koleo.
4: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
5: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
6: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 50 Neo. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1149 zł. Teraz za jedyne 1099 z kodem rabatowym taniej.
7: Muzyka pod gołym niebem, świetna ekipa i letni klimat to czas na festiwale. Wejdź na e-bilet.pl i znajdź najlepsze festiwale, koncerty, sport i teatr. e-bilet.pl. Tu zaczynają się letnie emocje.
8: Ty plus słodka przekąska równa się owocowa promka w Carrefourze. Winogrona jasne 58% taniej. 6,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 22 lipca. Cena przed obniżką 16,99.
9: Inaczej futryna na 10 liter.
10: Ościeżnica.
9: A teraz na 3. Tam są drzwi.
10: Vox,
11: tam są drzwi.
12: Drzwi Porta z ościeżnicą Hydroprotect. W 100% wodoodporną.
13: Najdłuższy wakacyjny festiwal filmowy Lotto Kino Letnie Sopot Zakopane. Codziennie oglądaj filmy na Molo w Sopocie i na Krupówkach w Zakopanem. W poniedziałki i wtorki przypłyń do Giżycka na kino jachtowe, a w środy i w czwartki przyjedź do kina samochodowego na Torze Służewiec. Wstęp wolny. Polecają Telewizja TVN, Wirtualna Polska, Filmweb, Viva i Melo Radio. Na festiwal zaprasza Lotto. Więcej na kinoletnie.pl.
14: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
15: Po reklamie. Meloradio Warszawa na 94 FM. Pogoda.
16: Do 22 stopni zobaczymy dziś na termometrach w Opolu, Wrocławiu czy w Warszawie, 21 w Olsztynie i Łodzi, do 20 w Gdańsku i w Poznaniu. Do wieczora mamy w prognozie przelotny deszcz, który przejdzie przez Polskę, pokropi głównie na Warmii i Mazurach, a także na Mazowszu, mokre drogi i chodniki także w Gdańsku. Plażowanie nad Bałtykiem dziś także niestety może się nie udać. W Koszalinie 18 stopni.
17: To są newsy na 11. Monika Trykowska, chwila, zapraszam. Władze Warszawy szukają tymczasowych mieszkań dla ponad 20 osób po tym, jak 20-metrowa topola przewróciła się na jeden z budynków na słynnym osiedlu Przyjaźń. Dach jest uszkodzony, konstrukcję bada nadzór budowlany.
18: Podejście poprzednich zarządzających było takie, że no jak spadnie komuś na głowę, to my jesteśmy ubezpieczeni.
17: Mówi Czesław Zamorski, mieszkaniec osiedla. Dziś dokładnie osiedle obchodzi 74. urodziny. Od 2 lat jest pod nadzorem Skarbu Państwa. W Rosji spadały dziś znowu ukraińskie drony. Zaatakowane zostały 2 kolejne centra logistyczne firmy Wildberries, zwanej rosyjskim Amazonem. Wybuchły potężne pożary, kilka osób zostało rannych. Na koniec okrutnie gorące dni. To nie określenie wojskowe, a meteorologiczne wprowadzone oficjalnie w Japonii na określenie upału powyżej 40 stopni. Pierwszy w historii taki ekstremalny upał odnotowano tam wczoraj i dziś.
19: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.

0: Reklama.
1: Marian, wiesz, a Mariolka mówiła, że na wakacjach miała taki wielki hotel i taki wielki basen i taką wielką plażę.
2: No i co, Barbara, co?
1: No, a ja jej na to, że byłam na wielkiej wyprzedaży w Media Expert i kupiłam taniej. O!
0: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach. Bo w Media Expert taniej masz.
3: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
4: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
5: A co?
6: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
4: Podtrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
6: Bo zależy mi na sobie.
5: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
0: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.

0: Najlepsze wydarzenia muzyki elektronicznej tylko z Meloradiem.
1: Sponsorem programu jest właściciel marki Old Spice, oficjalny partner Tomorrowland.
2: I widzisz, młody, jak szybko poszło, a nie wierzyłeś.
3: A, bo to czasu mało, zakupów dużo, no i jeszcze ta pogoda.
2: Jak w Brikomanie wszystko dostaniesz od ręki, to i remont szybko pójdzie.
3: No i tanio.
2: To teraz tylko posprzątaj szybko, a ja lecę do nowego klienta. Odkurzacz masz w samochodzie. Letni remont? Leć do Brikomana i bierz wszystko od ręki w najlepszej cenie. Jak odkurzacz warsztatowy 1400 W z gniazdem zasilającym za jedyne 229 zł. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
4: Fachowcu, kroi się większa robota? Towar potrzebny na budowie na czas? Spokojnie. W Castoramie z Casto Pro masz wsparcie koordynatora Pro. Pomożemy przy większych zleceniach, doradzimy, ogarniemy. Oszczędzasz czas, a robota idzie do przodu. Zapytaj o koordynatora Pro, twoje wsparcie na budowie, które robi robotę. Castorama Casto Pro. 100% Pro. Po reklamie.
0: Meloradio Warszawa.

0: Reklama.
1: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
2: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
3: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1299. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
4: Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej z JQ7 Hybrid. Dostępny od 139 900 zł. Z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każda. JQ7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Sprawdź na omoda.jq.pl.
5: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
6: Barbara, łatwa kasa?
1: Marian, zawsze.
6: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
1: Sprytnie.
6: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
7: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. Już teraz wskakuj do zakładki Okazje i zgarnij kupon na start. How good is that? Liczba kuponów ograniczona. Sprawdź zakupy w apce InPost.
8: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty specjalna oferta na mleko. Zrób zakupy z kartą lub aplikacją Moja Biedronka za minimum 79 zł i kup mleko UHT 3,2% Mleczna Dolina 1 litr w supercenie. Złoty 35 za sztukę. Limit dzienny 12 sztuk na kartę. W kwotę 79 zł nie wlicza się wartość zakupu produktu promocyjnego. Rabat zostanie naliczony przy kasie. Szczegóły i standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl.
9: Poczuj, jak brzmi lato. Olsztyn Green Festival. Vito Bambino, Kacperczyk, Kaja, PZ, Arturo Rojek, Sisters, Zalewski. 3 sceny, 36 koncertów, teatr i stand-up nad jeziorem Ukiel. 14, 15 i 16 sierpnia Olsztyn. Bilety na e-bilet.pl i biletomat. Olsztyn Green Festival. Poczuj lato.
10: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% jabłko Solevita w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
11: Lidl, to się opłaca.
0: O reklamie. Meloradio Warszawa na 94 FM. Pogoda.
12: Do wieczora pogoda będzie się nad całą Polską zmieniać. Tu, gdzie teraz świeci słońce, później może pokropić. A na termometrach od 18 stopni w Szczecinie do 20 w Gdańsku i Poznaniu, 21 w Łodzi czy Krakowie i 22 w Opolu oraz w Warszawie. Sporo słońca dziś na południowym wschodzie czy na Dolnym Śląsku, a nad morzem, no, plażowanie może się nie udać za sprawą pochmurnego nieba i przelotnego deszczu.
13: Są newsy na 12. Monika Trykowska, chwila, zapraszam. Sprawa przywrócenia obowiązkowej służby wojskowej wciąż jest analizowana, mówi wiceszef resortu obrony Cezary Tomczyk i przypomina, pobór w Polsce nie jest zlikwidowany, a jedynie zawieszony.
14: Jeżeli będzie taka potrzeba, no to nikt nie powie nie. Na razie takiej potrzeby nie ma, ale analizujemy tę sytuację. Jeżeli będziemy mieli ochotników, to nie będziemy musieli budować poboru.
13: Od stycznia mają być wprowadzone rezerwy wysokiej gotowości. Tacy żołnierze w ciągu roku musieliby odbyć co najmniej kilka szkoleń. Dyskoteka jako zgromadzenie publiczne. Władze Krakowa alarmują, że prawo o zgromadzeniach jest wykorzystywane do organizowania nielegalnych imprez, na przykład na rynku. Takich zgromadzeń nie można zakazać. Władze Krakowa apelują o zmianę prawa. Z kolei Modernistyczne Centrum Gdyni ma szansę już w najbliższych dniach trafić na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Trwa sesja Komitetu UNESCO, który ma o tym zdecydować.
0: To już teraz. Podkręcamy tempo. Pół godziny bez reklam, bez gadania. Tylko muzyka.

0: Reklama.
1: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
2: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
3: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład telewizor Philips 55 cali, Ambilight, Mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3299 zł. Teraz za jedyne 2599. Z kodem rabatowym taniej o 700 zł.
4: Juhu, jedziemy do Santago! Będą zjeżdżalnie, fala i nagrody!

0: tygodniowym wyprzedzeniem oszczędzasz 30 zł na bilecie. Szczegółowe warunki promocji online taniej na santago.com.
1: W Leroy letnia wyprzedaż właśnie trwa. Setki produktów do domu i ogrodu do 70% taniej. Na przykład deska tarasowa kompozytowa, brąz lub grafit 220 cm zamiast za 21,97 jest za 12,88 za sztukę. A fotel Santa Moritz zamiast za 899 jest teraz za 299. Cena przed obniżką to najniższa cena sprzed 30 dni. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
2: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
3: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie. A co?
4: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
3: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
4: Bo zależy mi na sobie.
3: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
5: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia luz tylko 5,99 za 1 kg, aż 62% taniej. A filet z piersi kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, jedynie 16,99 za 1 kg, aż 34% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
6: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
7: Uwielbiam spotkania przy grillu, ale przez te wzdęcia czuję maksymalny dyskomfort.
8: Sezon grillowy w pełni i ty już czujesz się pełny. Sięgnij po Espo Misan Max. Szybko i skutecznie rozbija pęcherzyki gazu, przynosząc ulgę. Jedna kapsułka w trakcie lub po posiłku.
7: Poproszę dokładkę. Wyciągniemy z tego wieczoru maksimum przyjemności.
8: Espo Misan Max. Szybka ulga od wzdęć. Podmiot prowadzący reklamę Berlin Chemii Menarini Polska spółka z o.o. Wytwórca Helza Pharma GmbH. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
9: No i co się tak, młody, zawiesiłeś?
10: A, bo klient ma dwie łazienki i chce ten sam zestaw podtynkowy, żeby było prościej i taniej. No ale w jednej ma armaturę w chromie, a w drugiej w czerni.
9: No to co tak siedzisz? Leć do Brickomana.
10: No ale...
9: No ale tam masz zestaw podtynkowy z przyciskiem w chromie albo w czerni. Do wyboru, do koloru. Letni remont? Tylko w Brickomanie masz wszystko w najlepszej cenie. Jak zestaw podtynkowy Roka z miską bezkołnierzową i przyciskiem chrom lub czerń za jedyne 894 zł. Brickoman. Zmieniamy ceny na dobre.
11: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
12: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
13: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pko.bp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
14: 2 za 1 w Half Price dla klubowiczów Modivo Club. Zgarnij dwie rzeczy z wyprzedaży i złap zniżkę o wartości tańszej z nich na całe zakupy. Światowe marki czekają w Half Price. Korzystaj do 8 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
15: Castorama. Teoria
16: i praktyka.
15: W teorii możesz nadal myśleć o odświeżeniu łazienki.
16: A w praktyce możesz to po prostu zrobić z Castoramą, gdzie już teraz za każdy 1000 wydany na meble, blaty łazienkowe, umywalki, lustra oraz armaturę dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon. 200 zł do wykorzystania przy kolejnych zakupach. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 27 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
17: W Empiku trwają letnie okazje. Teraz w salonach 70% rabatu na drugą tańszą książkę z wybranej oferty. Wybieraj letnie tytuły pełne podróży, emocji i wakacyjnych tajemnic. Do tego do minus 40% na wybrane akcesoria gamingowe, gry i konsole. A na Empik.com i w aplikacji Empik do 40% zniżki na meble ogrodowe, grille, baseny, plecaki podróżne, deski SUP, rowery, hulajnogi i wiele więcej. Empik.
18: Szeroki wybór? Pełny smak? Tak! Sięgnij po Alesto. Już dziś pistacje kalifornijskie Alesto 250 gramów, jedno opakowanie plus jedno gratis. Alesto. Żyj ze smakiem.
19: Lidl, to się opłaca.
20: 3, 17, 41.
21: Co tak liczysz?
20: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
21: O, ja też umiem liczyć.
22: 8, 11.
23: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
24: Po reklamie.

0: Melo Radio. Podkręcamy tempo.
1: Ostatnia noc na pomoście. Czekamy, aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
2: Czyli między innymi mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
1: Ci, co ją znają, reagują.
3: Ach!
2: A ci, co pierwszy raz widzą, och!
4: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Ludzie chcą kupować mądrze każdego dnia, dlatego wybierają Allegro, bo mają tam miliony produktów w najniższych cenach.
7: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej. Allegro.
8: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
9: Przeżyj Tomorrowland

0: najlepsze wydarzenia muzyki elektronicznej tylko z Meloradiem.
1: Sponsorem programu jest BMW Polska. BMW. Oficjalny partner Tomorrowland.
2: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
3: Rodzice mówią, żebym w kółko nie grała, ale przecież jedziemy do Santago, a tam jest jeden wielki gaming, zjeżdżanie i wygrywanie. Co oni, nie wiedzą?

0: bilet na Santago.com, zjeżdżaj na zjeżdżalniach i wygrywaj nagrody już tego lata. Szczegółowe zasady gry Santago Splash Hunt na Santago.com. Santago. Wejdź do gry.
1: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
2: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
3: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens, mleczna kawa, cold brew. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
4: To będzie muzyczna niedziela, pełna największych przebojów. Już 26 lipca Lato Z zawita do Płocka. Na scenie w Parku Północnym wystąpią Vicky Gabor, Ania Wyszkoni i Oskar Cyms. Od godziny 15 zapraszamy do strefy Radia Z z atrakcjami dla całych rodzin. Wstęp jest bezpłatny. Lato Z, 26 lipca, godzina 18. Płock, Park Północny. Na koncert zapraszają prezydent Płocka Andrzej Nowakowski i Radio Z.
5: Moc oszczędności w Lidlu. Do końca lipca wybrane rodzaje mięsa marki Rzeźnik kupisz taniej. Na przykład łopatka wieprzowa, cena przed obniżką 13,49. Teraz 25% taniej. 9,99 za kilogram.
6: Lidl, to się opłaca.
3: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
7: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 300 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
8: Po reklamie. Meloradio Warszawa. Słuchaj na 94 FM.
9: To są newsy na 13. Monika Trykowska, chwila, zapraszam. Rząd szykuje rewolucję na kolei i zapowiada budowę zintegrowanej sieci kolejowej. Powstanie blisko 5000 kilometrów nowych linii. Połowa z nich ma obsługiwać kolej dużych prędkości.
10: Od wschodu na zachód, od północy na południe całą Polskę będzie można przejechać w maksimum 3 godziny.
9: Mówił dziś na Dworcu Zachodnim w Warszawie premier Donald Tusk. Sieć ma powstawać przez kilkadziesiąt lat, głównie z pieniędzy unijnych. Mija 37 dni od wybuchu afery w Szpitalu Południowym, a śledczy jak do tej pory nie przesłuchali Dawida Kacprzyka. Skarżą się politycy PiS i uruchamiają przed siedzibą rządu licznik hańby. Ich zdaniem Koalicja Obywatelska chce aferę zamieść pod dywan. W PiSie też odliczanie do końca ultimatum, jakie szefostwo partii dało tym, którzy zapisali się do Stowarzyszenia Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego. Do jutra, do północy mają wybrać albo jedno, albo drugie.

0: Reklama.
1: Pani Barbaro, widziała pani, że w Media Expert można kupić kawy, płyn do prania, kapsułki do zmywarki albo karmę dla psa?
2: Panie Pascalu, no jakby to...
1: A widziała pani?
2: No wiedziałam, przecież Marian w Media Expert każdą okazję wywęszy. I teraz ma jeszcze te aplikacje.
1: I w niej pewnie jeszcze więcej okazji.
2: No i zdarło.

0: dobre ceny. A ty plus znane marki równa się najlepsze promocje. Bo duże lody Card Door 1 plus 1 za złotówkę. Oferta ważna do 1 sierpnia.
1: Carrefour w sumie najlepszy jest.
2: Hej, sorry za spóźnienie. Wpadłam do apteki po coś ekstra. Kupiłam żurawid w opakowaniu promocyjnym.
3: Co kupiłaś?
2: Suplement diety żurawid w opakowaniu promocyjnym. Zobacz, aż 100 kapsułek. 60 plus 40 gratis. Stosuję żurawid regularnie. Żurawid to wysoko skoncentrowany ekstrakt z żurawiny. Polecam każdej kobiecie. Jak kapsułki z żurawiną, to tylko żurawid.
3: Aż 40 kapsułek żurawidu gratis to ponad miesiąc stosowania. Świetna ta promocja. To ja też pobiegnę do apteki.
2: Żurawid. Kobiety polecają kobietom.
4: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Inaczej futryna na 10 liter.
6: Ościeżnica.
5: A teraz na 3. Tam są drzwi.
7: Vox, tam są drzwi.
8: Drzwi Porta z ościeżnicą Hydroprotect. W 100% wodoodporną.
9: Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.

0: najważniejsze wydarzenia muzyki elektronicznej tylko z Meloradiem.
1: Sponsorem programu jest właściciel marki Old Spice, oficjalny partner Tomorrowland.
2: I widzisz, młody, jak szybko poszło, a nie wierzyłeś.
3: A, bo to czasu mało, zakupów dużo, no i jeszcze ta pogoda.
2: Jak w Brikomanie wszystko dostaniesz od ręki, to i remont szybko pójdzie.
3: No i tanio.
2: To teraz tylko posprzątaj szybko, a ja lecę do nowego klienta. Odkurzacz masz w samochodzie. Letni remont? Leć do Brikomana i bierz wszystko od ręki w najlepszej cenie. Jak odkurzacz warsztatowy 1400 W z gniazdem zasilającym za jedyne 229 zł. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
4: Poczuj, jak brzmi lato. Olsztyn Green Festival. Vito Bambino, Kacperczyk, Kaja, PZ, Artur Rojek, Sisters, Zalewski. 3 sceny, 36 koncertów, teatr i stand-up nad jeziorem Ukiel. 14, 15 i 16 sierpnia Olsztyn. Bilety na e-bilet.pl i biletomat. Olsztyn Green Festival. Poczuj lato.
5: Fachowcu, kroi się większa robota? Towar potrzebny na budowie na czas? Spokojnie. W Castoramie z Casto Pro masz wsparcie koordynatora Pro. Pomożemy przy większych zleceniach, doradzimy, ogarniemy. Oszczędzasz czas, a robota idzie do przodu. Zapytaj o koordynatora Pro, twoje wsparcie na budowie, które robi robotę. Castorama Casto Pro. 100% Pro. Po reklamie.
0: Meloradio Warszawa. Słuchaj na 94 FM.

cudze mieszkanie, ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

0: Eteria FM. Reklama.
1: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
2: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew.
3: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października. Albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Cześć, o której będziesz w Poznaniu?
6: Ruszyłem godzinę temu, ale są straszne korki.
5: To ty nie jedziesz pociągiem?
6: No nie.
5: Paliwo drogie i wzrosły opłaty na dwójce.
6: Coś tam słyszałem.
5: Warto sprawdzić, bo pociągiem pojedziesz dużo taniej.
6: Naprawdę?
5: No tak, i książkę poczytasz, i maila wyślesz.
6: Ale autem to chyba szybciej.
5: Wcale nie. Z Warszawy do Poznania pociągiem dojedziesz w niecałe 2,5 godziny.
6: Przekonałaś mnie.
5: Przekonaj się, że koleją się opłaca. Wybierz pociąg. Bilety kupisz w Koleo.
7: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
8: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
9: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład pojemna lodówka Whirlpool. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2089 zł. Teraz za jedyne 1789. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert,
10: taniej masz. Gotowi na lato? W Vision Express trwa wielka wyprzedaż z rabatami aż do 40% na okulary przeciwsłoneczne i do korekcji wzroku. Niezależnie od tego, jakich okularów szukasz, w Vision Express dobierzemy je idealnie do Twoich potrzeb. A wszystko to z rabatem do 40%. Do zobaczenia w Vision Express. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępny w salonach i na visionexpress.pl. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express.
11: Juhu, jedziemy do Santa!

0: na santago.com, baw się jak w tropikach i nie przepłacaj już tego lata. Kupując z dwutygodniowym wyprzedzeniem, oszczędzasz 30 zł na bilecie. Szczegółowe warunki promocji online taniej na santago.com.
1: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
2: Szukasz czegoś? Jestem Wonhalski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. Już teraz wskakuj do zakładki Okazje i zgarnij kupon na start. How good is that? Liczba kuponów ograniczona. Sprawdź zakupy w apce InPost.
3: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie jaja. Drugi tańszy produkt 50% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 opakowania, maksymalnie 2 z rabatem na kartę. A do tego wszystkie parówki Kraina Wędlin. Drugi tańszy produkt 70% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Oraz wszystkie produkty Eden. 2 plus 1 gratis. Od zawsze na zawsze. Biedronka. Codziennie.
4: Muzyka pod gołym niebem, świetna ekipa i letni klimat to czas na festiwale. Wejdź na e-bilet.pl i znajdź najlepsze festiwale, koncerty, sport i teatr. e-bilet.pl. Tu zaczynają się letnie emocje.
5: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
6: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
7: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pko.bp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
8: 2 za 1 w Half Price dla klubowiczów Modivo Club. Zgarnij 2 rzeczy z wyprzedaży i złap zniżkę o wartości tańszej z nich na całe zakupy. Światowe marki czekają w Half Price. Korzystaj do 8 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
9: Najdłuższy wakacyjny festiwal filmowy Lotto Kinoletnie Sopot Zakopane. Codziennie oglądaj filmy na Molo w Sopocie i na Krupówkach w Zakopanem. W poniedziałki i wtorki przypłyń do Giżycka na kino jachtowe, a w środy i w czwartki przyjedź do kina samochodowego na Torze Służewiec. Wstęp wolny. Polecają telewizja TVN, Party.pl, Polki.pl, Wizaż.pl i Meloradio. Na festiwal zaprasza Lotto. Więcej na kinoletnie.pl.
10: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rąbem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład majonez dekoracyjny Winiary w nowej cenie regularnej 7,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 9,32. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Po reklamie.

0: To są newsy na 14. Monika Trykowska, chwila, zapraszam. Są zarzuty dla 26-latki z Legnicy za atak na dwie 13-letnie dziewczynki z Ukrainy. Kobieta miała je uderzyć za to, że mówiły w swoim języku. Pokrzywdzony został też chłopiec. 26-latka ma policyjny dozór i zakaz zbliżania się do pokrzywdzonych i do placu zabaw w Legnicy, na którym w piątek doszło do ataku. Grozi jej 7,5 roku więzienia. We Wrocławiu streetworkerzy pomagają młodym ludziom. Odwiedzają regularnie skateparki, boiska i okolice galerii handlowych i widzą problem przemocy.
1: Jest dużo ksenofobii i nienawiści wobec przedstawicieli innych narodowości.
2: Nasi streetworkerzy są coraz bardziej rozpoznawalni, mają też oznaczone stroje.
0: Mówi Ruslan z Ukrainy, jeden ze streetworkerów, i Agata Bulicz z Dolnośląskiej Federacji Organizacji Pozarządowych. Półmetek wakacji coraz bliżej, a w szkołach brakuje nauczycieli. W całym kraju jest aż 20 000 wakatów. Najwięcej na Mazowszu, w Małopolsce i na Dolnym Śląsku.

0: jest Freak Fight w Meloradiu z Mikołajem Kujawińskim i Adrianem Nowakiem. Freak Fight.
1: Siemano kolano, 14, jest środa. Freak Fight!
2: Czego byś uczył w szkole, bo nauczycieli brakuje?
1: Uczyłbym przygotowania do życia w rodzinie na pewno.
2: Nice, ja bym uczył gimnastyki, bo pokazałbym, że warto mieć plecy w życiu.
3: Mikołaj!
1: Adrian, jesteśmy razem do 18 i pogadamy nie tylko o szkole. Jeżeli planujecie jeszcze w te wakacje pojechać do Japonii, to przestańcie, bo jest słabo.
2: No jest hardcore, ale porozmawiamy też o pewnym łysym. Szczegóły już niedługo.

0: Marcinkowej. Alma. To All Stars, tak podkręcamy tempo i przenosimy się do Ameryki, bo tam no, był mundial. Mhm. Mundial, który się nie obył bez kontrowersji. Głównie dlatego, że łysy z FIFA się uginał przed Donaldem Trumpem na każdej chyba możliwej płaszczyźnie. Ale no, poskutkowało tym, że Donald Trump powiedział, żeby widział Gianni Infantino jako szefa ONZ. Powiedział, cieszy się szacunkiem na całym świecie.
1: Wow.
0: No, na pewno. I ma wyjątkową zdolność jednoczenia ludzi. No, w tym akurat ma rację, bo jak pokazali tylko łysego na meczu, cały stadion zaintonował hymn. PZP, PZP. A nie, czekaj, to w Polsce.

0: muzyczny pomost komunikacyjny. DJ Remo, Tymek, Sofia Loren. Tak podkręcamy tempo, 17 minut po 14. I słuchajcie, dzieje się. I to, jeżeli chodzi o pogodę, to tak. Mamy w Polsce lipcopad. Trochę narzekamy, bo trochę pada. Jakieś tam 17 stopni.
1: Dzisiaj jest spoko akurat.
0: Dzisiaj jest git, nie?
1: Dzisiaj jest fajnie. Ale w Japonii.
0: Oj.
1: Oj. Tam musieli wprowadzić zupełnie nową kategorię ostrzeżeń przed upałami.
0: O ile tam jest stopni teraz?
1: No 40 powyżej.
0: O,
1: powyżej 40.
0: Matko.
1: A wiesz, no sama temperatura to nic, bo tam generalnie w lato wilgotność powietrza dochodzi do 90%, więc
0: no, czyli
1: optymalna
0: 50,
1: to nie jest 60 albo coś takiego. No i właśnie jest nowa kategoria, którą nazwali okrutnie gorące dni.
0: Doprawdy.
1: Doprawdy.
0: Cóż za przypadek.
1: Jestem ciekaw, jak wyglądało, wiesz, spotkanie takie rządowe, nie? Spotkali się, o słuchajcie, musimy ustalić jakiś nową kategorię, nie? Tylko jakby ją nazwać? Ja mam pomysł.
2: A powiedzieć, że to jest, jakby to powiedzieć, okrutnik, no.

0: epicki jest ten numer.
1: Alan Walker, Ava Max, Fate.
0: Stary, słuchałem tego dzisiaj pod prysznicem.
1: To musiałeś się poczuć jak pirat na siedmiu morzach.
0: Dosłownie, stary. Wypłynąłem, jestem tutaj i cieszę się, że jesteśmy razem.
1: Dobrze się składa, bo jeszcze w tej godzinie popłyniemy.
0: Dosłownie.
1: Dosłownie.
0: Dosłownie. Także zostańcie z Melo. Kalmi Harris w tej godzinie.

0: autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Na kosmetyki do opalania. Fajnie, żeby była pogoda.
2: W tym momencie dostajesz 200 od Meloradia. Taka szybka kasa leci do ciebie.
1: Super, super.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Autopromocja. Reklama.
3: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
4: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
5: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Grafit. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1299 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem taniej o 300 zł.
6: 3, 17, 41.
7: Co tak liczysz?
6: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
7: O, ja też umiem liczyć.
8: 8, 11.
9: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: Kaufland jest fresh. Już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku polskie pomidory malinowe, Kastąd takie dobre, 3,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. A łopatka wieprzowa bez kości z Lady, 6,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. Kaufland.
11: Muzyka pod gołym niebem, świetna ekipa i letni klimat to czas na festiwale. Wejdź na e-bilet.pl i znajdź najlepsze festiwale, koncerty, sport i teatr. e-bilet.pl. Tu zaczynają się letnie emocje.
12: Szeroki wybór? Pełny smak? Tak! Sięgnij po Alestro. Już dziś pistacje kalifornijskie Alesto 250 gramów, jedno opakowanie plus jedno gratis. Alesto. Żyj ze smakiem.
13: Lidl, to się opłaca.
14: Barbara, łatwa kasa?
13: Marian, zawsze.
14: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
13: Sprytnie.
14: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
15: Z wygraną w

0: i tak, to można wracać do domu z pracy. Panotek, Tell Me Who w Meloradiu. 16 minut do godziny 15. Tak, podkręcamy tempo. No, dzieje się. Wypływamy na morze i to nie bez powodu. Na pewno część z was słyszała o tym, że Assassin's Creed 4 Resynct się pojawił. Taki remake mamy kultowego klasyka. No i wyszło to na konsolach, na PC-cie i odnośnie PC-ta to...
1: No właśnie, jak zawsze na PC-cie pojawiły się od razu mody i 11 dni po premierze gry ktoś już wrzucił moda, która podmienia główną postać Edwarda Kenwaya na CJ-a z San Andreas.
0: Czekamy w takim razie na jedno kultowe powiedzenie. All we had to do was follow the damn statek. CJ? I love it.

0: Dogs Fedzo Dark. How does it feel? Tak podkręcamy tempo w Meloradiu, a Iga w tym momencie jedzie pociągiem do Wrocławia, bo wybiera się na Tomorrowland.
1: No tak.
0: I pociągiem nie jedzie sama na pewno.
2: Nie, na pewno, bo Polacy wybierają pociągi i o tym będzie w newsach, ale też o mrówkach będzie w newsach.
0: Yeah.
1: Mrówki!
3: A już o 15 zagramy!
1: Milky, David Guetta i Just the Way You Are w Melo.
0: I ten numer zagramy punktualnie o 15, bo kiedy inni gadają, to już gramy.

0: słońce, ciepłe morze i gofry wcale nie są wam potrzebne, żeby wakacje były super. Ale najlepszej muzy i mega energii już od rana nie może zabraknąć. Codziennie od poniedziałku do piątku w Melo Radio podkręcamy tempo już od 6:30. Nie prześpij lata. Waldek Darłak, zapraszam. A i obiecuję, ogarnę wam leżaki.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
3: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą multirabaty i piąty produkt masz na złotówkę.
2: A, no i merci bardzo.
4: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
6: W Leroy letnia wyprzedaż właśnie trwa. Setki produktów do domu i ogrodu do 70% taniej. Na przykład deska tarasowa kompozytowa, brąz lub grafit 220 cm zamiast za 21,97 jest za 12,88 za sztukę. A fotel Santa Moritz zamiast za 899 jest teraz za 299. Cena przed obniżką to najniższa cena sprzed 30 dni. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
7: Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem. Który DJ najbardziej

0: najlepsze wydarzenia muzyki elektronicznej tylko z Meloradiem. Sponsorem programu jest właściciel marki Old Spice, oficjalny partner Tomorrowland. Jak okazję na wakacje, to Allegro Summer Sale. Łap gorące produkty na lato. Teraz plecak do samolotu Peterson tylko 59,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 99 zł.
1: Poczuj, jak brzmi lato. Olsztyn Green Festival. Vito Bambino, Kacperczyk, Kaja, PZ, Artur Rojek, Seastars, Zalewski. 3 sceny, 36 koncertów, teatr i stand-up nad jeziorem Ukiel. 14, 15 i 16 sierpnia Olsztyn. Bilety na e-bilet.pl i biletomat. Olsztyn Green Festival. Poczuj lato.
2: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
3: Najdłuższy wakacyjny festiwal filmowy Lotto Kinoletnie Sopot Zakopane. Codziennie oglądaj filmy na Molo w Sopocie i na Krupówkach w Zakopanem. W poniedziałki i wtorki przypłyń do Giżycka na kino jachtowe, a w środy i w czwartki przyjedź do kina samochodowego na torze Służewiec. Wstęp wolny. Polecają telewizja TVN, miesięcznik Kino i Meloradio. Na festiwal zaprasza Lotto. Więcej na kinoletnie.pl.
4: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
5: Media Expert, taniej masz.
4: Po reklamie.

0: Minuta do 15:00, czas na newsy Melo Radia.
1: Przed mikrofonem Ula Harciarek.
2: Nisze z nadbałtyku ma przynieść nam przelotne opady deszczu i burze, nawet z gradem, do tego silnie powieje do 70 km na godzinę. A teraz radość PKP Intercity, bo pobiło frekwencyjny rekord. W pierwszym półroczu przewiozło ponad 44 miliony pasażerów, mówi Mateusz Gdowski z PKP Intercity.
3: A rekord padł 7 czerwca, kiedy przewieźliśmy 346 tysięcy pasażerów w ciągu jednego dnia.
2: Najwięcej podróżnych było na trasie Poznań-Szczecin. No i jeszcze dobra rada, nie róbcie deserów z mrówek, a na pewno nie w Korei Południowej, bo tam właściciel restauracji, który miał w menu sorbet z dodatkiem tych owadów, grozi mu teraz rok więzienia.
4: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
0: Wiesz, Adrian, lubię cię.
5: Naprawdę?
0: Naprawdę.
5: Super.
0: A wiesz dlaczego?
5: Nie mam pojęcia.
0: To ja ci powiem, co sprawić i co zrobić, żeby inni cię lubili.
5: Ale ekstra! Nice!

0: Dla Armenii. Jak być lubianym? Oto jest pytanie i bardzo znamy odpowiedź. Trudne.
1: To prawda. Czytamy w sieci, że są na to sposoby. Podstawowe 5 cech tutaj na pewno pomoże, jak empatia, zainteresowanie, ale to, co jest najważniejsze, słuchajcie. Dopytywanie i okazywanie zainteresowania emocjami rozmówcy sprawi, że będziemy bardzo lubiani.
0: Czyli sprawa jest krótka. Jeżeli chcemy, żeby ktoś nas polubił, to musimy zapytać.
2: Jak się czujesz? Jak się czujesz? Pytam się, jak się czujesz?

0: On, 17 po 15.
1: Szybka kasa od Meloradia.
0: To jest ten magiczny moment, gdzie sypniemy groszem. Super. I to takim nieśmierdzącym. 200 zł być może powędruje do Julity, do której dzwonimy już teraz.
2: Czekamy 5 sygnałów, mamy pierwszy.
0: Tak jest.
2: Jest drugi.
3: To dawaj, dziewczyno, dawaj, dawaj, dawaj, dawaj.
2: Trzeci, ej nie. Julita.
0: Przypał.
2: Dawaj.
4: Halo?
2: O, siema! O,
0: cześć Julita, Mikołaj, Adrian, Meloradio z tej strony.
4: Cześć, hej.
2: Co robisz?
4: Jestem na rowerze teraz akurat, się zatrzymałam.
2: Superansko, bo wiesz co, dzwonimy do ciebie z Meloradio, bo mamy takie fajne rzeczy dla ciebie, na przykład, nie wiem, 200, jakbyś była zainteresowana, tylko na co by się wydała na przykład, byś powiedziała.
4: O, jestem bardzo zainteresowana.
2: Nice.
4: Wydałabym je, dołożyłabym ogólnie bratu do wyjazdów w ten weekend, do Łeby jedziemy.
2: I co tam będziecie robić?
4: No imprezowy.
2: Nie. No super, dobra.
0: A brat w jaki sposób się odwdzięczy, no bo domyślam się, że jakoś będzie musiał, nie?
4: No, brat się nie musi odwdzięczać, jest super bratem, więc...
0: Wow, Julita, no takiej siostry tak. To każdy by chyba pozazdrościł.
2: No dosłownie, jak ty to robisz, nie? Polskie...
4: Oj, nie wiem.
2: No powiem ci tak, słuchaj, to brzmi mega, mega fajnie, brzmi to dobrze, jesteś super siostrą i chyba możemy to zagrać.
0: Chyba
2: nie?
0: Tak. Ten dźwięk oznacza, że rowerem możesz już wybierać się do bankomatu i za chwilę wyciągać z niego szybką kasę od Meloradia.
4: Wow, super. Dziękuję wam ślicznie.
0: To udanego wyjazdu wam życzymy.
4: Dziękujemy.
1: Szybka kasa od Meloradia.

0: Fire, Shinza w Melo Radio. A w Polsce mamy teraz więcej nie Polaków.
1: To prawda, co zaskakuje, chociaż niektórych nie do końca. Jest jedna mniejszość narodowa, która znalazła się na 10. lokacie, o której też zaraz zresztą wam opowiemy.
2: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.

0: najlepsze wydarzenia muzyki elektronicznej tylko z Meloradiem.
1: Sponsorem programu jest BMW Polska. BMW, oficjalny partner Tomorrowland.
2: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
3: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie. A co?
4: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
3: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
4: Bo zależy mi na sobie.
3: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
5: Hej, sorry za spóźnienie. Wpadłam do apteki po coś ekstra. Kupiłam żurawid w opakowaniu promocyjnym.
6: Co kupiłaś?
5: Suplement diety żurawid w opakowaniu promocyjnym. Zobacz, aż 100 kapsułek. 60 plus 40 gratis. Stosuję żurawid regularnie. Żurawid to wysoko skoncentrowany ekstrakt z żurawiny. Polecam każdej kobiecie. Jak kapsułki z żurawiną, to tylko żurawid.
6: Aż 40 kapsułek żurawidu gratis to ponad miesiąc stosowania. Świetna ta promocja. To ja też pobiegnę do apteki.
5: Żurawid. Kobiety polecają kobietom.
7: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
8: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron. Oui.
9: Od czwartku w Kauflandzie kawa mielona MK Cafe Premium 500 gramów 25,99 za opakowanie z Kaufland Card Extra. 6 na osobę. A polska papryka czerwona 7,99 za kilogram. Kaufland.
10: Inaczej futryna na 10 liter.
11: Ościeżnica.
10: A teraz na 3. Tam są drzwi.
11: Vox.
12: Vox, tam są drzwi.
13: Drzwi Porta z ościeżnicą Hydroprotect. W 100% wodoodporną.
14: 2 za 1 w Half Price dla klubowiczów Modivo Club. Zgarnij dwie rzeczy z wyprzedaży i złap zniżkę o wartości tańszej z nich na całe zakupy. Światowe marki czekają w Half Price. Korzystaj do 8 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
15: To będzie muzyczna niedziela pełna największych przebojów. Już 26 lipca Lato Z zawita do Płocka. Na scenie w Parku Północnym wystąpią Vicky Gabor, Ania Wyszkoni i Oskar Cyms. Od godziny 15 zapraszamy do strefy Radia Z z atrakcjami dla całych rodzin. Wstęp jest bezpłatny. Lato Z, 26 lipca, godzina 18. Płock, Park Północny. Na koncert zapraszają prezydent Płocka Andrzej Nowakowski i Radio Z.
16: Castorama. Teoria
17: i praktyka.
16: W teorii możesz nadal myśleć o odświeżeniu łazienki.
17: A w praktyce możesz to po prostu zrobić z Castoramą, gdzie już teraz za każdy 1000 wydany na meble, blaty łazienkowe, umywalki, lustra oraz armaturę dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon. 200 zł do wykorzystania przy kolejnych zakupach. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 27 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
18: Po reklamie.
19: Meloradio Warszawa. Słuchaj na 94 FM.

0: Sexy, Robert Wywiura.
1: Ze słońcem twarzą w twarz.
0: Słuchajcie, to jest niesamowite. Ser feta jest nam bliższy niż na przykład śledzie po kaszubsku.
2: No, na niektórych osiedlach na pewno feta jest bardzo popularna. Ale mówimy o tym nie bez powodu. Grecy to 10. mniejszość narodowa w Polsce.
0: Witamy i gratulujemy.
2: Brawo, brawo. Skąd ich się tu tylko tyle wzięło nagle?
0: No ja muszę ci powiedzieć, stary, że nie wiedziałem i nawet nie wiem, że jest tyle Greków u nas. Nie widziałem.
2: A ja wiem. No. To lekarze udają Greka, jak się zapytasz, skąd te miliony na koncie.

0: Madonna, Martin Garrix, Bizarre w Melo Radio. Tak właśnie podkręcamy tempo.
1: Halo, czy to pan Nowak?
2: Halo, dzień dobry.
1: Ja jestem sierżantem policji, takim prawdziwym. Proszę natychmiast mi dać wszystkie swoje oszczędności.
2: Ale dlaczego?
1: Dla bezpieczeństwa.
2: Dla bezpieczeństwa.
3: Ale to wideorozmowa musi być.
1: A, no ale widzimy się.
2: Widzimy się, tak, tak, bez kitu. Pan porucznik przytył.
3: I właśnie, słuchajcie, zaraz będą newsy i będzie ostrzeżenie od policji.
4: A już o 16:00 zagramy
2: Tame Impala i Dracula w remiksie Jenny.
1: Zgniesz w sztumie za to, bandyto.
2: Przestań, przepraszam, to mi się niechcący nasunęło. Mówiłem choć na siłownię.

0: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
1: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew.
2: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października. Albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
3: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
4: Señores, hoy les recomiendo los frutos del mar.
5: Fructos, czyli owoce. Bierzemy?
6: Bierzemy.
4: Buen provecho.
6: A to co?
5: No, owoce, ale morza.
7: mBank nie da ci gwarancji, że w Hiszpanii dogadasz się z kelnerem, ale zapewni ci kartę, którą zapłacisz w 180 walutach. Świat ma wiele walut, ty jedną kartę. mBank.
8: To nie jest oferta. Szczegółowe informacje o karcie znajdziesz na mbank.pl/podróże. Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług znajdziesz na mbank.pl/słowniczek.
9: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
10: Muzyka pod gołym niebem, świetna ekipa i letni klimat to czas na festiwale. Wejdź na ebilet.pl i znajdź najlepsze festiwale, koncerty, sport i teatr. ebilet.pl. Tu zaczynają się letnie emocje.
11: W Empiku trwają letnie okazje. Teraz w salonach 70% rabatu na drugą, tańszą książkę z wybranej oferty. Wybieraj letnie tytuły pełne podróży, emocji i wakacyjnych tajemnic. Do tego do minus 30% na wybrane zestawy Lego, gry planszowe i karciane. A na Empik.com i w aplikacji Empik do 40% zniżki na meble ogrodowe, grille, baseny, plecaki podróżne, deski SUP, rowery, hulajnogi i wiele więcej. Empik.
12: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody! A to oznacza uczta!
13: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
12: Pieskie życie ma smak!
13: Wiejska Zagroda, dla psa, który wie co dobre.
14: Korekt.

0: Dokładnie minuta do 16. To są newsy Meloradia.
1: Przed mikrofonem Ula Harciarek.
2: Uważajcie na wideo rozmowy, wykorzystują je przestępcy, podszywają się pod policjantów, ostrzega Monika Przestrzelska z Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości.
3: Podczas rozmowy wideo oszust informuje o zagrożeniu środków lub próbie wyłudzenia kredytu. Aby uwiarygodnić swój przekaz, występuje w mundurze. Podczas rozmowy powołuje się na prowadzone postępowanie i rzekome działania policji lub prokuratury.
2: Najlepiej przerwać taką rozmowę. Niebezpiecznie też nad polskim morzem są wysokie fale, silny wiatr i prądy wsteczne, dlatego ponad 120 kąpielisk wprowadziło zakazy kąpieli. A w USA niektóre modele sztucznej inteligencji OpenAI wymknęły się spod kontroli i spowodowały atak hakerski. Jak informuje firma, programowi udało się wydostać poza wyznaczone granice.
1: Musimy postawić Black Walla.
4: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
0: Jakiś Silverhand by ci się przydał chyba do tego.
1: No, zdecydowanie.
0: 16 na zegarach, siemanko, Mikołaj i Jadi po tej stronie. Za chwilę pogadamy o pięknym miejscu, ale też pogadamy o podziękowaniu.

0: Bodyguard, Ride It w Melo Radio. Adrian, jak było na Tomorrowlandzie?
1: O matko,
0: cię nie zapytałem o
1: matko, o matko, ale super było. 16 scen, fantastyczni ludzie, genialna energia, bajkowy świat, nieprawdopodobne emocje i przeżycie na całe życie i moje buty, które uległy zniszczeniu.
0: O, a taki jeden highlight, taki największy, najjaśniejszy.
1: Stary, to jest bardzo trudne, żeby tak powiedzieć, wiesz? Korean Chicken Bun.
0: No to tak było w pierwszy weekend, a drugi weekend Tomorrowlandu przed nami. Słuchajcie Melo Radia, bo będą relacje na żywo, no i przede wszystkim sety prosto z tych właśnie 16 scen.
1: Niektórzy mówią nawet o 17, bo na lotnisku też było.
0: A, to fajnie.
1: Fajnie, no.

0: Kiedy ci ostatnio bolały kości?
1: Wiesz co, no teraz często, już po 30, nie?
0: No to...
1: Głównie to jest z kręgosłupa.
0: Lost Frequencies in my bones, Melo.
1: A czy wiesz, że najlepszym TikTokerem w Polsce jest... Karol.
0: Karol, super, bohater narodowy, świetnie. Gość, co robi w sieci, to jest po prostu masakra. Powiem tak, no, różne rzeczy słyszałem, ale tego chyba nie chciałem usłyszeć.
1: Tak, Karol jest teraz na pierwszych stronach serwisów, bo nagrał taki filmik, gdzie pyta, czy jako nowonarodzona mama, partnerka, żona, zrobiłaś coś dla swojego mężczyzny? Czy zabrałaś go na dobry obiad? Powiedziałaś mu dziękuję ci za to dziecko? Czy coś mu kupiłaś ładnego za to?
0: Specjalnego, tak.
1: No właśnie. No i nastąpiło tak zwane oburzenie.
0: Delikatnie
1: mówiąc. Delikatnie,
0: tak,
1: i teraz wszyscy tyrają Karola, że no przecież jak to tak. Ale wiesz, no jest w tym tak odrobina, tak, takie ziarenko prawdy.
0: To prawda.
1: No bo wiesz, jak kobieta jest w ciąży, to wszyscy podchodzą, nie, ją głaszczą po brzuchu i mówią, o, jaki cud, niesamowite dziecko. A nikt cię nie pogłaszcze po jajkach i nie powie, dobra robota. Żałosne.
0: No w sumie to przecież jakby nie było wspólny sukces, tak?

0: Alok i Jennifer Lopez. Everything's fine. Wszystko jest w porządku poza Bydgoszczą.
1: No, za chwilę porozmawiamy o jednym takim... No przepraszam, że to powiem, będę krytyczny, ale ulańcu.
0: Ale zasłużył sobie na to.
1: Zdecydowanie. Dlaczego, za co i po co? Powiemy już za chwilę. Burak Yeter, My Life is Going On. Jeszcze w tej godzinie.
2: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: Reklama.
1: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
2: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
3: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch FlexoGen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej.
4: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych? Zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
3: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
0: Media Expert, dalej masz. Po reklamie.

0: Melo Radio.
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.
0: To

0: Wiesz, o czym teraz myślę?
1: O Crazy Frogu.
0: O takiej żabie, która pędzi na autostradzie. WNDL, Bovina i Gabri Ponte i Axel F. w Meloradio. 19 minut do 17. Tak podkręcamy tempo we Freak Fajcie.
1: A w Bydgoszczy drama. Drama z pizzerią. Jakiś facet zamówił dwie pizze za ponad 300 zł. Jeden placek ważył 3,5 kilo. A potem jak przyjechał dostawca, to on powiedział, że on przecież nie zamawiał, a potem zaczął wszystkim grozić dookoła.
0: Tak, że w im szyby i w ogóle wszystko, nowy lokal masz przecież, nie? I trochę lipa. Ale patrzę na to nagranie. Tu jest no, partner i partnerka, te osoby, tak, które zamówiły rzekomo nie zamawiając. No spore są.
1: Co jest w ogóle niesamowite, bo podobno po umieszczeniu filmiku w internecie zaczęli się odzywać restauratorzy z innych miast dookoła i mówić, że, no, że on też tam im groził. Tak on się tak ulał, jak nikt go nie chce serwować.
0: Gruzu się daje.
1: No tak.

0: Robin Schulz i Barbs, Better Times w Meloradiu.
1: Dobrze to już było.
0: Dobrze już było i tanio już było przede wszystkim.
1: No.
0: Zwłaszcza na stacjach benzynowych.
1: Znowu tam jedziemy.
0: Masakra po prostu.
2: Tak, ale powiem o tym w newsach, że nie jest tak źle i nie ma co narzekać, naprawdę.
0: No nie wiem, jak byłem wczoraj jeszcze na stacji, to chyba 12 groszy na litrze skoczyło z dnia na dzień.
1: Stary, ja tankowałem samochód i motocykl.
0: Uff, no współczuję.
3: A już o 17:00 zagramy.
1: A dałbyś mi, że...
0: No już proszę.
1: Another i Talk to You. A tę nutę lubię bardzo, szczerze mówiąc. Ona jest taka chillowa, imprezowa, wakacyjna, takie vibe, nie?
0: To dobrze, bo zagramy ją punktualnie o 17:00.
1: Ale super i to wtedy, kiedy inni będą gadać.

0: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
1: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę miał szlę.
2: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
3: Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem. Który DJ naj...

0: najlepsze wydarzenia muzyki elektronicznej tylko z Meloradiem.
1: Sponsorem programu jest BMW Polska. BMW. Oficjalny partner Tomorrowland.
2: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
3: Cześć, o której będziesz w Poznaniu?
4: Ruszyłem godzinę temu, ale są straszne korki.
3: To ty nie jedziesz pociągiem?
4: No nie.
3: Paliwo drogie i wzrosły opłaty na dwójce.
4: Coś tam słyszałem.
3: Warto sprawdzić, bo pociągiem pojedziesz dużo taniej.
4: Naprawdę?
3: No tak, i książkę poczytasz, i maila wyślesz.
4: Ale autem to chyba szybciej.
3: Wcale nie. Z Warszawy do Poznania pociągiem dojedziesz w niecałe 2,5 godziny.
4: Przekonałaś mnie.
3: Przekonaj się, że koleją się opłaca. Wybierz pociąg. Bilety kupisz w Koleo.
5: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
6: W Media Expert wyprzedzaj.

0: sklepach i na mediaexpert.pl. Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
1: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Inaczej futryna na 10 liter.
3: Ościeżnica.
2: A teraz na 3. Tam są drzwi.
3: Vox.
4: Vox. Tam są drzwi.
5: Drzwi Porta z ościeżnicą Hydroprotect. W 100% wodoodporną.
6: No i co się tak, młody, zawiesiłeś?
7: A, bo klient ma dwie łazienki i chce ten sam zestaw podtynkowy, żeby było prościej i taniej. No ale w jednej ma armaturę w chromie, a w drugiej w czerni.
6: No to co tak siedzisz? Leć do Brickomana.
7: No ale
6: tam masz zestaw podtynkowy z przyciskiem w chromie albo w czerni. Do wyboru, do koloru. Letni remont? Tylko w Brickomanie masz wszystko w najlepszej cenie. Jak zestaw podtynkowy Roka z miską bezkołnierzową i przyciskiem chrom lub czerń za jedyne 894 zł. Brickoman. Zmieniamy ceny na dobre.
0: Po reklamie.

0: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto. Co jest grane w Warszawie?
1: Iwona Wyciślok, zapraszam na początek na 71. urodziny Pałacu Kultury i Nauki. To dziś, a jak urodziny, to impreza. Na gości czekać będzie urodzinowy tort, będzie koncert, a zaraz potem bezpłatne silent disco na Placu Centralnym. Dziś teraz widokowy będzie otwarty do godziny 23. Będzie więc można rzucić okiem na wieczorną panoramę Warszawy. Pitbull wraca, już jutro rozgrzeje Stadion Narodowy. To koncert w ramach europejskiej trasy koncertowej I'm Back. To będzie fuzja muzyki, świateł i efektów specjalnych. Było coś dla duszy, to teraz coś dla ciała. Jeśli jesteście skowronkami, to możecie się wybrać na organizowane w warszawskich parkach weekendowe targi śniadaniowe. Z kolei dla nocnych marków w weekendy na peronach nieczynnego dworca Warszawa Główna otwiera się nocny market, czyli street food z różnych stron świata.
0: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
2: Minuta do 17, czas na newsy Melo Radia.
3: Przed mikrofonem Ula Harciarek.
4: Drogo na stacjach paliw w Polsce. Ceny w tydzień wzrosły o kilkadziesiąt groszy za litr. Najszybciej w ostatnich dniach rosła cena diesla. Ale uwaga, i tak nie mamy tak źle, bo według danych Eurostatu Polska jest wśród krajów z najniższym wzrostem cen paliw w Unii, a największe podwyżki odnotowano w Bułgarii, na Litwie czy w Rumunii. No i na koniec Tomorrowland, bo Melo Radio wybiera się.
3: Jedziemy do Belgii, nasi słuchacze już dzisiaj nawet się pakują do autobusu, śmigają i to wszystko będzie można zobaczyć.
2: Czeka ich na pewno długa, ale fantastyczna podróż naszym melobusem. No tam impreza dzieje się cały czas, możecie to śledzić na socialach, no a na antenie będą sety.
3: Tak, wszystko od jutra, także szykujcie się na potężne melo, będzie
4: słuchajcie,
3: pięknie.
4: Melo.
0: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
2: 17 na zegarach, a więc będziemy grać w Państwa Miasta. Chciałem powiedzieć w kalambury.
3: Możemy zagrać. Nie, zagramy w Państwa Miasta bez kitu. Mamy coś przygotowane. Czy my już teraz zdradzamy pytanie, czy za chwilę?
2: A jeszcze potrzymajmy wszystkich w niepewności.
3: Dobra.

0: I w tej chwili wszyscy możecie poczuć się jak prawdziwy disc jockey, bo macie kierownicę. A jak skręcicie w lewo albo w prawo, to się zrobi łup, łup, łup, DJ Scratch. Wet Fingers, Hi-Fi Superstar. 13 minut po 17, to jest Freak Fight i tak podkręcamy tempo.
1: Proszę nie obracać kierownicy bez powodu, dobrze?
0: Miejcie zapalone światła.
1: Ale będziemy właśnie teraz pytać o jazdę samochodem, a właściwie o stanie w samochodzie, bo pytanie brzmi, co można robić w korku na literę K?
0: Można się kłócić.
1: Można kwestionować swoje życiowe decyzje.
0: Można karmić kogoś.
1: Można kombinować, jak się komuś przed maskę wcisnąć.
0: Można kamerować rekord wideo.
1: Jakie wy macie pomysły? Co można robić w korku na literę K? Odpowiadacie na WhatsAppie Meloradia. Odnośnik znajdziecie na meloradio.pl.

0: Crystal Notion w Maloradiu. The Days.
1: Dzień nastał. Dzień pytania, co można robić w korku na literę K, a wy odpowiadacie na WhatsAppie Meloradia.
2: Można karcić siebie za wybór niewłaściwej drogi.
0: No i znam ten ból. Sebastian, co można robić?
3: Na literę K w aucie można się kopulować.
0: I zadbać o przyrost naturalny, bardzo dobrze.
1: Ładnie, PKP lubi to.
0: Andrzej?
4: Można się kołysać z nerwów.
0: Albo do muzy.
1: Do Meloradia.
0: Z Meloradia, nie? No, pewnie.
5: Można kręcić korkociągiem.
0: No, w aucie to tak niebezpiecznie.
1: To zależy od katalizatora.
0: Marcin?
6: Na literę K można katować się za istniałą sytuacją.
0: To wszyscy znamy. Co można robić w korku? Na literę K odpowiadacie na WhatsAppie Meloradia. Odnośnik znajdziecie oczywiście na naszej stronie meloradio.pl. Co można robić w korku? Na literę K. A to Bibi Rexha i Faithless. New Religion.

0: Co to znaczy humble?
1: Zabrakło mi słowa po polsku.
0: No trudno.
1: Skromny, o.
0: A, trudno być skromnym. Faktycznie, kiedy ma się takie głosówki, no to naprawdę. 29 minut po 17.
1: Eliza, co można robić w korku na literę K?
2: W korku na literę K można kulać babola.
1: Cóż to znaczy?
0: Jadłeś kiedyś kozy z nosa?
1: Co?
0: Czekaj, co? No dalej, wystarczy.
3: Kucy można dostać. Tylko dzisiaj nie wrzucajcie na antenę.
1: Będziemy.
4: Cześć, na literę K można kłócić się z żoną.
1: Podwójne niebezpieczeństwo.
0: Uważajcie na siebie.
5: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: 94 FM. Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Na naprawę mojego rumeru. Zepsuło mi się koło.
2: Dwie stówy w tym momencie lecą bardzo do ciebie. Dziękuję. Taka szybka kasa trafia prosto do ciebie.
1: Dzięki.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Melo to zastrzyk pozytywnej energii.

0: autopromocja. Melo Radio Warszawa na 94 FM. Reklama.
1: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
2: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew.
3: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października. Albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
6: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
7: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Grafit. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1299 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem taniej o 300 zł.
8: Wiesz, jak najszybciej sprzedać auto? To proste. Z AAA Auto przebijamy każdą inną ofertę. Odwiedź nasz salon w Warszawie i Piasecznie. Lub wejdź na aaauto.pl i sprawdź, jak dużo zapłacimy za Twój samochód. Kupujemy auta wszystkich marek i płacimy lepiej niż konkurencyjne oferty skupu. O sprzedaży samochodu pomyślałeś? Z AAA Auto już sprzedałeś. Więcej na aaauto.pl i w salonie w Warszawie i Piasecznie.
9: Pani Celinka z Kauflandu od rana gotowa na okazję.
10: Co czwartek, jak w zegarku, wpadają nowe oferty.
9: Od czwartku w Kauflandzie czekolada Wedel od 80 do 100 gramów tylko 4,99. A karma dla kotów Felix 24 saszetki 22,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
0: Przeżyj Tomorrowland

0: najważniejsze wydarzenia muzyki elektronicznej tylko z Meloradiem.
1: Sponsorem programu jest właściciel marki Old Spice, oficjalny partner Tomorrowland.
2: Muzyka pod gołym niebem, świetna ekipa i letni klimat to czas na festiwale. Wejdź na e-bilet.pl i znajdź najlepsze festiwale, koncerty, sport i teatr. e-bilet.pl. Tu zaczynają się letnie emocje.
3: Nieważne, dokąd prowadzi cię lato. Ważne, jak się tam dostaniesz. Mercedes-Benz GLA, stworzony do spontanicznych weekendów i dalekich podróży. Teraz tego dynamicznego SUV-a możesz mieć już od 899 zł netto miesięcznie w finansowaniu Lease & Drive. Nie czekaj, ruszaj po swojego GLA już dziś. Sprawdź również atrakcyjne oferty na GLB, GLC Coupé oraz klasę E na mercedes-benz.pl lub u autoryzowanego dealera Mercedes-Benz.
4: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
5: Najdłuższy wakacyjny festiwal filmowy Lotto Kinoletnie Sopot Zakopane. Codziennie oglądaj filmy na Molo w Sopocie i na Krupówkach w Zakopanem. W poniedziałki i wtorki przypłyń do Giżycka na kino jachtowe, a w środy i w czwartki przyjedź do kina samochodowego na Torze Służewiec. Wstęp wolny. Polecają Telewizja TVN, Wirtualna Polska, Filmweb, Viva i Meloradio. Na festiwal zaprasza Lotto. Więcej na kinoletnie.pl.
6: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
7: Wiejska Zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
6: Pieskie życie ma smak!
7: Wiejska zagroda dla psa, który wie co dobre.
8: Po reklamie.

To cudze mieszkanie ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

0: Podobno zapytałeś Gabriego Ponte, czy robi dabudi dabudai.
1: No i zrobił faktycznie.
0: Zrobił? Fajnie.
1: Zrobił, zrobił. Potem powiedział, że jestem niebieski.
0: Znaczy, że smutny był, no szkoda. Ale wesoło jest na WhatsAppie Maloradia. Dzisiaj pytamy was, co można robić w korku na literę K. Gosia?
2: Dzień dobry, co można robić na literę K? Kręcić loda!
1: Czy chodzi o...
0: Chodzi o lody z Kolima.
1: A.
0: Teraz są dostępne. Nowy produkt. Rafał?
3: Można kombinować, jak ominąć korek.
0: Tak jest, prawda. Tak jest. Czasami jednak nie da się, na przykład na autostradzie.
4: Hej, hej, mój mąż, tak nieładnie mówiąc, na korek, gdy siedzimy na autostradzie.
0: O, no właśnie, no właśnie. Mądry
1: człowiek.
0: Nie da się wydostać. Patryk?
5: W korku można kulić babę.
0: Co to znaczy? Potrzebuje kontekstu. Jest jeszcze Marlena.
6: Kartofle obierać można w korku, żeby mimo wszystko obiad był na czas.
1: Nice.
0: Kobieta idealna, prawda. Proszę bardzo. Dzięki za wszystkie wiadomości. Lumix Self Aware. O, to jest obecnie numer 1 30 Meloradia. A wiesz skąd wiem?
1: Dawaj.
0: Bo prowadziłem w zeszłym tygodniu.
1: No!

0: Ocean House, jubel w Melo Radio, tak właśnie podkręcamy tempo, 8 minut do 18, więc zaraz idziemy w Melo.
1: Dokładnie.
0: Olek, już jest.
2: No to idziemy.
0: Ładnie cię obcięli.
2: A dziękuję bardzo. Pozdrawiam mojego fryzjera.
1: Blisko masz tutaj, tak?
2: Tak, musiałem biec, ale zdążyłem.
1: Kardio zrobiłeś!
2: Tak się to tłumaczy, tak nice. Jest.
1: Ja dzisiaj pompeczki w studiu robiłem.
2: Białeczko jest.
0: Było, jak nas namawiał. No pompujcie, pompujcie.
2: To ja bym się nie zgodził.
1: Frajerzy.
3: A już o 18 zagramy.
2: Dziękujemy, przyjacielu, jak dobrze, że wychodzisz. Daj mi interwiuszy.
1: Grzecznie człowiek proponuje, chodźcie na siłownię, zróbmy coś razem, będzie fajnie, obiecuję.
2: Dobra, weź go wyrzuć z tego studia, Michał.
0: To pa.
1: Program Skandaliści, nic więcej.

0: Reklama.
1: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
2: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
3: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład mocny laptop gamingowy HP Victus RTX 4060. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4499 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
4: Uwielbiam spotkania przy grillu, ale przez te wzdęcia czuję maksymalny dyskomfort.
5: Sezon grillowy w pełni i ty już czujesz się pełny. Sięgnij po Espo Misan Max. Szybko i skutecznie rozbija pęcherzyki gazu, przynosząc ulgę. Jedna kapsułka w trakcie lub po posiłku.
4: Poproszę dokładkę. Wyciągniemy z tego wieczoru maksimum przyjemności.
5: Espo Misan Max. Szybka ulga od wzdęć. Podmiot prowadzący reklamę Berlin Chemii Menarini Polska spółka z o.o. Wytwórca Helsa Pharma GmbH. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
6: To będzie muzyczna niedziela pełna największych przebojów. Już 26 lipca Lato Z zawita do Płocka. Na scenie w Parku Północnym wystąpią Vicky Gabor, Ania Wyszkoni i Oskar Cyms. Od godziny 15 zapraszamy do strefy Radia Z z atrakcjami dla całych rodzin. Wstęp jest bezpłatny. Lato Z, 26 lipca, godzina 18. Płock, Park Północny. Na koncert zapraszają prezydent Płocka Andrzej Nowakowski i Radio Z.
2: Barbara, łatwa kasa?
1: Marian, zawsze.
2: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
1: Sprytnie.
2: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
7: Bo z Media Expert taniej masz.
0: O reklamie. Meloradio Warszawa. Słuchaj na 94 FM.
8: Dochodzi 18, czas na newsy Meloradia, które ma dla was Ula Harciarek.
9: Są zarzuty za pobicie mężczyzny, który stanął w obronie obywateli Indii. Wcześniej podawano, że stanął w obronie ukraińskiego nastolatka, ale ta informacja nie potwierdziła się. Dwóm sprawcom grozi do 5 lat więzienia. Polska kolej czeka modernizacja. Rząd zapowiada budowę 1000 kilometrów nowych torów, a pociągi będą mogły jeździć 250 km na godzinę, mówi Piotr Rachwalski z zarządu Portu Polska.
10: Jeśli chodzi o zakres inwestycji w nowe linie, to w zasadzie w tej chwili takich planów nie ma żaden kraj.
9: Ta ogromna kolejowa sieć będzie budowana przez kilkadziesiąt lat. I jeszcze Grecja, która zaostrza przepisy w sprawie elektrycznych hulajnóg. Osoby, które nie mają skończonych 17 lat, nie będą mogły z nich korzystać. Pozostali będą musieli nosić kaski i mieć obowiązkowe OC.
0: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.

0: idę w melo.
1: No to jazda, kiedy 18 wybija, to znak, że ja idę w melo, a wy razem ze mną. Już za chwilę będzie szansa na to, żeby zgarnąć merch od Meloradia, nasz fajny. A teraz gramy Alok, Ziba i Portugal The Man. To oni rozpoczynają. Tu Pychu, siemano, fajnie, że jesteście.
0: Meloradio, idę w melo.

Like to Marlon Hofstadt w Melo Radio. Tak podkręcamy dla was tempo. 18.11 na zgarach, a to jest bardzo dobra pora, żeby wejść w moją głowę, no i żebyście zastanowili się, o czym myśli Pychu. Zasady są bardzo proste, ja o czymś myślę, daję wam podpowiedzi, a wy próbujecie zgadnąć właśnie, o czym myślę ja, czyli o czym myśli Pychu. A dziś po głowie chodzi mi miejsce, które tak odwiedzamy, no w sumie średnio raz w miesiącu, ale można częściej, można rzadziej, no i zostawiamy tam sporo pieniędzy. 321-321-777. Ten numer za moment wam się przyda. Będziecie mogli dzwonić prosto na antenę Meloradia, no i zgadywać, o czym myśli Pychu.

0: BMW w Melo.
1: O czym myśli Pychu?
0: No właśnie, to jest ten moment, żebyście weszli do mojej głowy. Nie zazdroszczę wam tego zadania, ale wiem, że dacie rady, jesteście dzielni. No i spróbowali zgadnąć, o czym myśli Pychu. Zasady są proste, ja o czymś myślę, daję wam podpowiedzi, a wy potem wybieracie numer 321-321-777. No i dzwonicie prosto do mnie na antenę Melo Radia i próbujecie zgadnąć właśnie, o czym myśli Pychu. A dziś po głowie chodzi mi miejsce, o które odwiedzamy tak średnio raz w miesiącu, no i zostawiamy tam naprawdę sporo pieniędzy. Oto czekam na wasze telefony. 321-321-777. Już widzę, że lampki się palą, więc odbieram. Halo, jak masz na imię?
2: Halo, jak masz...
0: O, słyszę siebie. No to spróbujmy tutaj, bo tutaj się nie udało. Słyszałem siebie, a ja nie mogę w tej zabawie zagrać. Jak masz na imię? Halo?
3: Mam na imię Ania.
0: No cześć, Ania. No to o czym myśli Pychu dzisiaj?
3: Czy myśli Pychu o galerii handlowej?
0: Niestety nie. Tam się kupę hajsu zostawia, ale nie tym razem. Dzięki wielkie za telefon. No to odbieram kolejny z telefonów. Halo, jak masz na imię?
4: Halo, cześć, strona Łukasz.
0: No cześć, Łukasz. To o czym myśli Pychu?
4: Czy to chodzi o mechanika samochodowego?
0: Nie, niestety nie chodzi o mechanika samochodowego. No to jeszcze jeden strzał. Odbieram tutaj. Halo, jak masz na imię?
5: Cześć, Marlena.
0: No to cześć, Marlena. O czym myśli Pychu dzisiaj?
5: Bankomat?
0: Nie, niestety nie, ale ładne, ładne. Chociaż z bankomatu to raczej lepiej wyjmować pieniądze niż dawać, nie?
5: Dzięki bardzo.
0: Dzięki, Marlena. Słuchajcie, chodzi o miejsce, w którym trochę dbamy o siebie. Tak to powiem. Runda druga za moment. O czym myśli Pychu, w tę zabawę cały czas gramy. Axwell i Bon, Whatever Turns You On. Gramy już teraz.
1: O czym myśli Pychu?

0: Lecimy wysoko z nowościami na antenie Melo Radio, bo najlepszy drop nowych hitów macie oczywiście w Mela. Tobi Romeo i Fly High. 18.29 na zegarach.
1: O czym myśli Pychu?
0: To pytanie jest cały czas aktualne. O czym myśli Pychu? 321-321-777. Dziś myślę o miejscu, które odwiedzamy tak średnio raz w miesiącu. Zostawiamy tam sporo pieniędzy, no i dbamy tam o nasz wygląd i wizerunek. Oto czekam na wasze telefony. 321-321-777. Dzwonicie, no to odbieram. Halo, jak masz na imię?
2: Cześć, Filip.
0: No cześć, Filip. No to o czym dzisiaj myśli Pychu?
2: Czy może chodzi o fryzjera?
0: Perfekcyjnie, stary, słuchaj, zostawiasz dużo hajsu u niego?
2: Średnio 100 miesięcznie.
0: A, no to da się przeżyć, ale podobno fryzjer i tatuażysta to są dwie najbliższe osoby w życiu, więc można im trochę hajsu swojego powierzyć. A ja mam dla ciebie skiety Meloradia, jak następnym razem będziesz mógł, będziesz wszedł do fryzjera, to będziesz mógł je ubrać, będzie fryzjer wiedział, czego słuchać.
2: Na
1: O czym myśli Pychu? Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.

0: Reklama. Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrumrowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
1: Poczuj, jak brzmi lato. Olsztyn Green Festival. Vito Bambino, Kacperczyk, Kaja, PZ, Artur Rojek, Sisters, Zalewski. 3 sceny, 36 koncertów, teatr i stand-up nad jeziorem Ukiel. 14, 15 i 16 sierpnia Olsztyn. Bilety na e-bilet.pl i biletomat. Olsztyn Green Festival. Poczuj lato.
2: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
3: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie.

Beat Freaks w Mela. To Somebody's Watching Me. Taki klasyk. I takie numery też wam lubimy przypominać i odkurzać. 16 minut przed 19 na antenie Meloradia, 3025 zł. Polskie może do najtańszych nie należy, no i przekonała się o tym jedna z polskich influencerek, no bo wypuściła filmik, w którym podsumowała, ile wyniósł ją tygodniowy pobyt w Trójmieście. No i razem z biletami do zoo, restauracjami, zakupami czy wynajmem rowerów wyszło ją ponad 3000 i to bez hotelu, no bo spała u swojej rodziny. No ale jakby pojechała na przykład, nie wiem, z dziećmi, każdy by chciał gofra i do tego jeszcze doliczyć hotel, no to już chyba kredyt na taki wyjazd trzeba by było zaciągnąć. Josh Baker i Poppy Bascom. Ten hit macie absolutnie za darmo na antenie Meloradia. My Place, nowość.

0: szczerze, że też to robiliście. Następnym numerem inaczej się nie da. Milky i David Guetta w Mela. Just the way you are, a za chwilę wybije 19.
1: A już o 19 zagramy
0: Topiki, Becky G, Story Papi. Ten kawałek punktualnie o 19 rozgrzeje antenę Meloradia, a zagram go przed wszystkimi, kiedy inni jeszcze będą gadać, czyli punktualnie o pełnej.

0: Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
2: Czyli między innymi mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
1: Ci, co ją znają, reagują.
3: Ach!
2: A ci, co pierwszy raz widzą, och!
4: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Marian, wiesz, a Mariolka mówiła, że na wakacjach miała taki wielki hotel i taki wielki basen i taką wielką plażę.
7: No i co, Barbara, co?
6: No, a ja jej na to, że byłam na wielkiej wyprzedaży w Media Expert i kupiłam taniej. O!
8: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
9: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
8: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
10: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
11: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
12: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkobp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
13: Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem. Który DJ naj

0: Howlat. Najlepsze wydarzenia muzyki elektronicznej. Tylko z Meloradiem. Sponsorem programu jest właściciel marki Old Spice. Oficjalny partner Tomorrowland.
1: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
2: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałszlę.
3: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
0: Po reklamie.

0: Radio Warszawa. Słuchaj na 94 FM. Sponsorem programu jest Erste Bank Polska. Idę w melo.
1: No i już prawie 19 na zgarach. Wiecie, że dziś mamy Światowy Dzień Mózgu, więc ja wysilam swoje dwie szare komórki, jakie jeszcze mi zostały, no i gram wam jak najlepiej potrafię. Felix Jen i Jasmine Thompson, ich kultowe Ain't Nobody przygotowałem na tę godzinę i za chwilę wam zagram. A zaczynają Tiesto i Becky G, a nawet nie Tiesto, tylko Topic. No widzicie, te szare komórki nie do końca jednak działają. Tupychu, siemano!
0: Melo Radio. Idę w melo.

Boxed w Melo. How does it feel? Tak podkręcamy tempo 9 minut po 19 na zgarach, a za moment powiem wam, co chcą nam powiedzieć koty, bo mają swój język do nas.

Oni byli Stigmą przed wszystkimi. Stigma i Nobody to Love w Meloradiu. Tak podkręcamy tempo. 17 minut po 19 na zegarach. Koty się z nami porozumiewają. Słuchajcie, właśnie przeczytałem, że behawioryści, czyli takie mądre głowy w zakresie zwierzaków, odczytają, o co chodzi naszym pupilom. No i wyczytali, że między innymi, kiedy koty patrzą nam prosto w oczy, no to czują się bezpiecznie. Gdy mruży do nas oczy kot, to się uśmiecha, a kiedy bardzo intensywnie na nas patrzy, to jest spięty, no i warto spojrzeć na jego mięśnie. No ale i tak jest taki jedyny wzrok kota, którego przeczytamy chyba zawsze i wiemy, o co chodzi. Ten, kiedy dajemy miskę pełną jedzonka. Wdzięczność na wieki.

0: to nie apokalipsa. To nowość od Alana Walkera, jej w Max, Fate w Meloradio. A ten kawałek czeka na wasze głosy w 30 Meloradia, naszej liście hitów. Jeśli wam się podoba, to wbijajcie na naszą stronę i głosujcie, no tak, żebyśmy wiedzieli, że chcecie go więcej na naszej playce. A kolejne notowanie 30 Meloradia już w piątek po 18. Meloradio.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: Reklama. 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla Twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
1: Ależ śmiga ten nowy laptop Marian.
2: Prawda? No. A kto go Barbara tak pięknie skonfigurował? Wszystko co trzeba podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
1: No kto? No wiadomo,
2: ci panowie z Media Expert.
3: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
0: Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem. Który DJ naj

0: najlepsze wydarzenia muzyki elektronicznej tylko z Meloradiem.
1: Sponsorem programu jest BMW Polska. BMW. Oficjalny partner Tomorrowland.
2: W Leroy akcja na łazienkę trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 200 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na łazienkę wydajesz. Kupujesz ceramikę, meble, kabiny czy armaturę i jesteś 200 zł do przodu. A do tego przy zakupie produktów do łazienki za minimum 1000 zł montaż 10% taniej. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.

0: Biedronka.
1: Barbara, łatwa kasa?
2: Marian, zawsze.
1: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
2: Sprytnie.
1: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
3: Dwa za jeden w Half Price dla klubowiczów Modivo Club. Zgarnij dwie rzeczy z wyprzedaży i złap zniżkę o wartości tańszej z nich na całe zakupy. Światowe marki czekają w Half Price. Korzystaj do 8 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
4: Po reklamie.

Mam nadzieję, że wasza środa też jest taka, że... Wow, wow, i pozazdrościć. Hunks, Never Going Home. Tak podkręcamy tempo, słuchacie Meloradia, 19 minut do 20. Pychu z tej strony, siemano. Chcielibyście zamienić złotówki na perły? No w ten weekend znów wszyscy fani Tomorrowlandu to zrobią, no bo jest to oficjalna waluta, którą tam się płaci za tę całą magię. A wy też możecie być jej częścią, no bo prawdziwe perełki w postaci setów prosto z boom mamy dla was w Meloradiu od piątku do niedzieli po 20. Będziemy dla was nadawać z serca właśnie muzyki elektronicznej, czyli z miejscowości Boom w Belgii. Będą sety na żywo, będą nasze relacje z tego, co tam się dzieje. Oj, naprawdę bardzo dużo się wydarzy. Wbijajcie też na nasze sociale, żeby to nie tylko usłyszeć, ale też zobaczyć. Meloradio. A teraz usłyszycie nowość na naszej antenie. I Don't Wanna Hurt You, Clean Bandit i Big Peak na antenie Melo.

0: BFF, Bambi, Young Leosia w Melo Radio. Tak gramy jeszcze przed 20, jak macie BFF na przykład obok siebie w aucie, albo taką BFF, z którą chcecie już do końca życia być razem, to może to jest dobry moment, żeby buziaczka sobie dać, przytulić się. No chyba, że gdzieś pędzicie, to może lepiej, jak już się zatrzymacie i dojedziecie do domu. A ja wam w tej drodze naprawdę fajnie pogram, bo już za chwilę 20 i lecimy dalej.
1: A już o 20 zagramy
0: Gordo i Rainier Zunewelt. Będzie Loco Loco. Komu ciepełka brakuje, ten na pewno od Meloradia z głośników je dostanie. Ten numer punktualnie o 20 na antenie Melo się pojawi przed wszystkimi, kiedy inni będą gadać.

Tomorrowland w Melo Radio. Na żywo. 3 dni prawdziwego, dobrego Melo. Prosto z boom w Belgii. Topowi DJ-e na 16 wyjątkowych scenach Tomorrowland. Przez cały weekend słuchaj od 20 najlepszych setów. Baw się i przeżyj Tomorrowland z Melo Radio. Nie ma żadnych szkodliwych substancji.

0: słuchaj codziennie i wkręć się. Autopromocja. Reklama.
1: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
2: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
3: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 50 Neo. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1149 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej.
4: Cześć, o której będziesz w Poznaniu?
5: Ruszyłem godzinę temu, ale są straszne korki.
4: To ty nie jedziesz pociągiem?
5: No nie.
4: Paliwo drogie i wzrosły opłaty na dwójce.
5: Coś tam słyszałem.
4: Warto sprawdzić, bo pociągiem pojedziesz dużo taniej.
5: Naprawdę?
4: No tak, i książkę poczytasz, i maila wyślesz.
5: Ale autem to chyba szybciej.
4: Wcale nie. Z Warszawy do Poznania pociągiem dojedziesz w niecałe 2,5 godziny.
5: Przekonałaś mnie.
4: Przekonaj się, że koleją się opłaca. Wybierz pociąg. Bilety kupisz w Koleo.
0: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrumrowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
1: Marian, a gdzie mogę kupić
2: na ten... mediaexpert.pl.
1: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
2: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
2: Barbara, na mediaexpert.pl.

0: idę w Melo.
1: No i na zegarach mamy już punktualnie 20. Za chwilę na antenie Melo Radia będzie kolejna szansa na to, żeby zgarnąć nasz merch, nasze skiety z naszym logo. A wcześniej gramy Ale Farben i Rene Miller, Body Talk. To wam zagram na pewno w tej godzinie. Będzie to Colors i Heavy Metal Love, a zaczynają Gordo i Rainier Zunewald. Tupychu, siemano.
0: Melo Radio. Idę w Melo.

Ujel v Melo Radio. A ten pan wystąpi na Sunrise Festival. Przypominam, ta impreza już w przyszłym tygodniu, a jeszcze na antenie Melo Radio będzie okazja na to, żeby zgarnąć się na nią wejściówki. Słuchajcie nas uważnie, 11 minut po 20 na zegarach. No i jestem mega ciekawy, gdzie wy w tym momencie słuchacie Melo Radio. Gdzie się słyszymy, gdzie się łapiemy, czy jesteście w pracy, czy może gdzieś w kuchni robicie kolację, czy szykujecie się do jakiegoś wyjścia środowego, wieczornego. Dajcie mi o tym znać, czekam na głosówki na WhatsAppie Melo Radio za te najfajniejsze. Będę miał dla was merch od Melo, nasze skiety z logo. Kto chce takie zgarnąć, no to niech wysyła głosówkę. Gdzie teraz słuchacie Melo Radio, gdzie się podziewacie, gdzie się łapiemy? Mega chcę usłyszeć wasze głosy, no i mam nadzieję, że jesteśmy umówieni, że jesteście gotowi mi takie głosy wysłać. Melo Radio. Czekam na WhatsAppie Melo Radio, odnośnik do niego znajdziecie na meloradio.pl. Jak wejdziecie na naszą stronę, to na pewno na WhatsAppa traficie. A teraz trafiliście na tę panią, Britney Spears i Womanizer. Taki klasyczek wam gram. Podkręcamy tempo w Melo Radio.

0: Astronomia, Bajston i to na IG w Melo Radio. Tak podkręcamy tempo, a na wakacje robimy to naprawdę mocno. 27 minut po 20 aktualnie na zgarach. Pychu z tej strony, siemano. No i sprawdzamy, gdzie my się podsłuchujemy. Gdzie teraz słuchacie Melo Radia? Jakie czynności wykonujecie wieczorową porą w środę? Cały czas możecie się tym dzielić. Czekam na wasze głosówki na WhatsAppie Melo. Odnośnik znajdziecie na meloradio.pl. Paweł, co tam u ciebie?
1: Cześć, właśnie wstawiliśmy grilla i obchodzimy imieniny Magdaleny. Pozdrawiamy cały Sławków.
0: No, pozdrawiamy Sławków, pozdrawiamy wszystkie Magdaleny. No to skoro Magdaleny imieniny obchodzicie, to dla Madzi mamy skietę od Meloradia. Taka fajna rzecz leci w tym momencie do was, a muzycznie też jest fajnie. Lost Frequencies, Leave It All. To nowość na antenie Meloradia. A wy dajcie mi znać, gdzie teraz Melo słuchacie. Czekam na głosówki na WhatsAppie.

0: Better Times, Robin Schulz i Barbs w Meloradio. Numer, który ma niesamowity klimat. Jak teraz jedziecie samochodem, to wam po prostu zazdroszczę tych ostatnich 3 minut z tym kawałkiem w głośnikach. Podkręcamy tempo w Meloradio, no a ja sprawdzam, gdzie teraz mnie słuchacie. Gdzie się podsłuchujemy, gdzie się łapiemy, gdzie teraz jesteście razem z Meloradiem. No i sprawdzamy WhatsAppa, no bo tam wysyłacie głosówki. Odnośnik cały czas możecie znaleźć na meloradio.pl. Adam, co tam u ciebie?
1: My aktualnie słuchamy Meloradio w Chorwacji. Wracamy ze Splitu. Bardzo ładna pogoda, pozdrawiamy wszystkich słuchaczy.
0: Też gorąco pozdrawiamy, no i przede wszystkim zazdrościmy, ale czad. Pozdrowienia dla wszystkich, którzy są na urlopie. No na nim zdecydowanie nie jest Tomek.
2: Siema Pychu.
0: Elo.
2: 10 godzin w pracy wyssało ze mnie energię. Dobrze, że jest Melo, to jakoś jeszcze żyje. Pozdro.
0: O, pozdro. No i widzicie, jak wyjazdy mogą się różnić. Adam wyjeżdża z wakacji, no i raczej się smuci, a Tomek robi wyjazd z pracy i jest najszczęśliwszy na świecie. Melo Radio. Teraz to już chyba nas tylko spokój uratuje. Spokój, Natalia Nykiel. Gramy ten numer już teraz. Słuchacie Meloradia.

0: niesamowicie viraluje ten numer i w ogóle mnie to nie dziwi. Good Genug to Kitsch Creek w Melo Radio. Tak gramy wieczorową porą klimatycznie. Jeszcze przed 21 się zrobiło, no a ja cały czas sprawdzam, gdzie teraz słuchacie Melo Radio, no i co porabiacie w ten środowy wieczór. No i Karolina się odezwała z ultra miłą głosówką na WhatsAppie.
1: Hejka Melo Radio, słucham was od rana do wieczora. Jesteście moim numer jeden. Pozdrawiam, Karolina.
0: O, jak miło się zrobiło. No i nie zapłaciliśmy Karolinie, żeby nie było. Dlatego tym bardziej jest miło za takie słowa.
2: A już o 21 zagramy.
0: Żebyś Karolina się nie zawiodła, to będzie numer jeden 30 Melo Radio. Self-Aware i Lumix w Melo Radio. Ten kawałek poleci punktualnie o 21, wtedy, kiedy inni jeszcze coś tam sobie będą gadać.

0: Reklama. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Piwo Żatecki, Swetly, Leżak lub 0%. 6 plus 6 gratis. Limit dzienny 12 sztuk. Maksymalnie 6 gratis na kartę. Biedronka.
1: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
2: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
3: 3, 17, 41.
4: Co tak liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
4: O, ja też umiem liczyć.
5: 8, 11.
6: A teraz w Lotto. Kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
8: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie. A co?
9: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
8: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
9: Bo zależy mi na sobie.
8: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
10: Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej z Jayco 7 Hybrid. Dostępny od 139 900 zł. Z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. Jayco 7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Sprawdź na omoda.jayco.pl.
11: No pięknie. Włochy 40 stopni i padła nam klima w aucie.
12: O, mechanik idzie.
13: Mamma mia, el compresor. Facciamo subito, sì?
14: Mbank nie da ci gwarancji, że we Włoszech dogadasz się z mechanikiem, ale zapewni ci kartę, którą zapłacisz w 180 walutach. Świat ma wiele walut, ty jedną kartę. Mbank.
15: To nie jest oferta. Szczegółowe informacje o karcie znajdziesz na mbank.pl/podróże. Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług znajdziesz na mbank.pl/słowniczek.
0: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Piwo Żatecki, Swetly, Leżak lub 0%. 6 plus 6 gratis. Limit dzienny 12 sztuk. Maksymalnie 6 gratis na kartę. Biedronka.
16: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 300 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
0: Po reklamie. Meloradio Warszawa.

0: idę w melo.
1: 21 już punktualnie na zgarach. No to co, nie gadamy, tylko gramy. Tak brzmi motto Melo Radio, więc trzeba się go trzymać. Sean Baker i GIF. Ten numer wam na pewno zagram. Będzie Yearbooks i Graceland. Zaczynamy od numeru 1 30 Melo Radio. To Lumix i Self Aware. A ja jestem Pychu, siemano.
0: Melo Radio. Idę w melo.

0: Halo Radio. Podkręcamy tempo.
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: Ale letniaczek, to jest numer na lato idealny. Chcę więcej, fucha i Liwka. Na to wszystko w ramach projektu Enklawa. Tak podkręcamy tempo w Meloradiu. 15 minut po 21 na zegarach. A ja cały czas sprawdzam, gdzie słuchacie Meloradia. No i słuchajcie, Iga Dudziuk się odezwała. Nasza z Freak Fightu, którą słyszycie między 14 a 18. Iga, co tam u ciebie?
1: A my słuchamy Meloradia w busie, który jedzie na Tomorrowland. Oluś, tu się dzieje takie grube melo. W zasadzie to bum, to my już mamy w autokarze. Dołączaj się, bo zresztą posłuchaj, co się dzieje. Jak jest?
0: Ale się dzieje, to wszystko możecie zobaczyć na Instagramie Meloradia, między innymi na storkach. To co, Iga, mam dołączać? No dobra, to wsiadam jutro w samolot i lecę na Tomorrowland. Ale wcześniej wam pogram. Jack Jones i Zewy Wist, Neva Bilondi. To już teraz.

0: No są takie numery, które latem, w wakacje wchodzą jeszcze lepiej niż w każdą inną porę roku. The Root i Sandstorm w Meloradio. Tak podkręcamy tempa, na lato robimy to jeszcze mocniej. 21.30 na zgarach, no i ja cały czas sprawdzam, gdzie wy w ten środowy letni wieczór słuchacie Meloradia, no i co porabiacie. No i nie wszyscy odpoczywają. Karolina, co tam u ciebie?
1: Ja słucham Meloradia, prowadząc tramwaj. Pozdrawiam serdecznie.
0: No mam nadzieję, że u was środa jak u Karoliny, czyli bez żadnych wykolejeń. Ja was doprowadzę na jeszcze lepsze tory w ten wieczór. Armin van Buuren i jego wersja hitu Enjoy the Silence to Here in My Arms.

Nicolas, i Trips, Hard to be Humble. W Meloradio tak podkręcamy tempo, nasze mózgi robią się coraz słabsze. I to przez pięć rzeczy, które robimy podobno codziennie. No jak czytam, są to schematyczne, a nie kreatywne myślenie, niedobór snu, spożywanie alkoholu, brak organizacji dnia, no i negatywne otoczenie. No czyli wychodzi na to, żeby nasz mózg mógł lepiej pracować, no to trzeba chyba pójść na urlop.

z nią Martin Garrix, czyli jedna z gwiazd tegorocznego Tomorrowlandu. A my właśnie wybieramy się na drugi weekend Tomorrowlandu do Boom, do Belgii. Już ruszyliśmy naszym melobusem. Jak to wygląda i jak się między innymi Iga Dudziuk w nim bawi, to możecie zobaczyć na Instagramie Meloradia. No daje radę Iga, choć długa noc przed nią, coś tak mi się wydaje. I wcale chyba niespokojna.

0: najlepsze wydarzenia muzyki elektronicznej tylko z Meloradiem.
1: Sponsorem programu jest BMW Polska. BMW, oficjalny partner Tomorrowland.
2: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
3: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
4: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Piwo Żatecki, Swetly, Leżak lub 0%. 6 plus 6 gratis. Limit dzienny 12 sztuk. Maksymalnie 6 gratis na kartę. Biedronka. Po reklamie.
0: Meloradio Warszawa.

0: Lego. Lego. Lego. Lego.
1: Melo Radio Warszawa. Słuchaj na 94 FM. Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Melo Radio i wydaj ją na co tylko chcesz.
2: Na drabinkę do basenu.
3: Masz basen, a nie masz drabinki?
4: Musi być drabinka. Możesz już wybierać się do bankomatu i wyciągać z niego za chwilę szybką kasę do Melo Radia.
2: Dziękuję bardzo.
1: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Melo Radio.

0: dzień. Autopromocja. Reklama. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Piwo Żatecki, Swetly, Leżak lub 0%. 6 plus 6 gratis. Limit dzienny 12 sztuk. Maksymalnie 6 gratis na kartę. Biedronka. Po reklamie. Autopromocja.
1: Słońce, ciepłe morze i gofry wcale nie są wam potrzebne, żeby wakacje były super. Ale najlepszej muzy i mega energii już od rana nie może zabraknąć. Codziennie od poniedziałku do piątku w Melo Radio podkręcamy tempo już od 6:30. Nie prześpij lata. Waldek Darłak, zapraszam. A i obiecuję, ogarnę wam leżaki.
0: Autopromocja. Meloradio Warszawa na 94 FM.

Jaram mnie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe, bo cię lubię trochę kotek.

trzęsienie głowy, bo to musi bardzo boleć. Platynowe płyty wypełniają cały pokój. No i przy tym wszystkim zostałem ojcem roku.

Radio Warszawa. Słuchaj na 94 FM. Autopromocja. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem. Tylko w Meloradiu usłyszysz na żywo sety najlepszych DJ-ów. Prosto z Boom w Belgii. Słuchaj transmisji przez cały weekend od 20. Baw się razem z nami i poczuj prawdziwy klimat prawdziwego Tomorrowland. Najlepsze wydarzenia muzyki elektronicznej tylko z Meloradiem. Tylko z Meloradiem. Kiedy potrzebujesz więcej energii,

jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ja widziałem jak wychodzi.

tym sikać. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la

Powiedz coś, czego nie wiem o sztuce. Albo że tęsknisz za mną, a wtedy zawrócę. Spalmy te mosty, aż zostaną zgliszcza. Kupmy trochę czasu, znam zegar mistrza. Wciśnij sprzęgło, bym gaz nadepnął.

Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić to aż na koniec.